0: Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii, nie żyje co najmniej 120 osób. Kolejna puma grasuje na wolności, tym razem na Mazowszu jest pilny apel o unikanie lasów.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i co najmniej 120 ofiar śmiertelnych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się około 280 km od stolicy kraju Bogoty. Miejscowe władze cały czas oceniają skalę zniszczeń i ofiar. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Trwa akcja ratunkowa. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii zwłaszcza. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło, przypomnę, podwójne trzęsienie ziemi. Zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób.
2: To jest raport.
0: Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Ukraiński patostreamer, znany jako Crowley, przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski po tym, jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek m.in. w centrach handlowych. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
4: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
3: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w 2 instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
4: Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
3: Wyjaśniał Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kolejna puma grasuje sobie na wolności. Tym razem na Mazowszu jest pilny apel o unikanie lasów w okolicach Ciechanowa. Zwierzę w pobliżu miejscowości Osiek Wólka zauważyli myśliwi, mówi nam sekretarz gminy Gołymin Ośrodek Anna Augustyniak.
5: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. No to charakterystyka taka bardzo przypominająca pumę. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap.
0: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek, które mają potwierdzić obecność drapieżnika. To, przypomnijmy, kolejny już przypadek pumy na wolności w Polsce. W lipcu drapieżnego kota schwytano w gminie Polanów w zachodniopomorskim.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
7: Pogoda.
2: A ty, Kondzie, tak rozróżniasz, że wiesz, że to był dźwięk pumy?
7: Oczywiście.
2: Tak?
7: Trochę inaczej puma, trochę inaczej jaguar, zupełnie inaczej tygrys.
2: Inaczej, tak? I słyszysz to.
7: O lwie to nawet nie wspomnę, kici, kici, teś, taś.
8: No, w sprawie pumy to nie ma wątpliwości, bo ma dużo gumy. Tutaj do żucia.
7: Dobrze.
8: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, kto wczoraj w Mazowieckiem oglądał o północy burzę, ten wie, że wyładowania elektrostatyczne mogą być niewiarygodne. To, co się działo na niebie, ja myślałem, że ktoś włączył wielgachne stroboskopy. Jeżeli chodzi natomiast o warunki atmosferyczne dziś, to podmuchy wiatru, to temperatury sięgające maksymalnie do stopni 24. I tak będzie w Krakowie, w Kielcach, w Warszawie, Bydgoszcz, Poznań, tam stopni 22, Gdańsk 19, więc życzę wszystkim udanego urlopu ponad morzem. No i jeszcze o poranku możliwe przelotne opady deszczu. A jakże?
2: No, to prawda. A u mnie ktoś włączył jakąś wielką suszarkę i dmuchawę i myślałam, że mi wszystko wywieje z balkonu i w sumie może wywiało, bo nawet nie zdążyłam tam zajrzeć.
7: Także dzisiaj pierwszy dzień z ochłodzeniem. Nasi słuchacze już niezadowoleni.
9: Jesus fucking Christ! Co za gówno!
6: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
8: Ponarzekać sobie jeszcze zdążymy. Dzisiaj celebrujemy Dzień Konserwatora Zabytków i pytamy, co byście chcieli zakonserwować?
2: No my świetnie na przykład konserwujemy dźwięki naszych słuchaczy właśnie, które się do wszystkiego sprawdzają. No ale oczywiście wiadomo, młodość.
7: Michał, o tym, co w raporcie się powiesz za pół godziny.
0: Ja już się powoli zgłoszę do konserwatora też. We własnej sprawie.
7: Nie, no co ty ciacho takie, że zmarszczki ani jednej nie widać.
8: Papiernik.

0: Właśnie, co by można tutaj zakonserwować? Ja na przykład właśnie próbuję zakonserwować trochę komputer, który jest potwornie jakoś zapluty zupełnie. Nie wiem, dlaczego to się po prostu regularnie dzieje.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Dzień Konserwatora Zabytków. Dzień dobry wszystkim, witamy o poranku. Dzisiaj na przykład, ale w 1966 roku John Lennon przepraszał za swoją wypowiedź, że Beatlesi są popularniejsi od Jezusa Chrystusa. No i ta wypowiedź, jak wiele innych Beatlesów, się zakonserwowały doskonale. Więc pytamy dzisiaj Państwa i przewrotnie, i metaforycznie, i dosłownie, co chcielibyście zakonserwować?
2: My pytamy i Ewa pyta.
3: Co chciałbyś zakonserwować?
4: Młodość.
3: A w jakim wieku w takim razie chciałbyś się zatrzymać?
4: 18 lat.
2: Ustaliliśmy, że to bez sensu, bo w wieku lat 18 wielu rzeczy jeszcze zrobić nie można.
0: W życiu, błagam cię, po prostu przecież to człowiek naprawdę miał tyle stresu w wieku 18 lat, że ja się w życiu nie zamieniam.
1: To prawda, są kraje, gdzie nawet samochodu nie wypożyczysz, mimo że już posiadasz prawo jazdy.
2: Tak, no. Są kraje, gdzie alkoholu się legalnie nie napijesz, mimo że już masz lat 18, czyli jesteś teoretycznie pełnoletni.
0: No koszmar!
1: Mumifikować 18-latka?
2: Otóż to. Drodzy Państwo, jeszcze pamiętajcie, bo wszystko, co zrobicie, może zostać użyte przeciwko wam. Oto jeden z naszych słuchaczy sprzed, no, dobrych kilku miesięcy.
5: Jesus fucking Christ. Co za gówno.
0: Kochamy ten dźwięk.
2: Kochamy.
0: Dziękujemy bardzo. Naprawdę kochamy. Kochamy go.
2: I pan momentalnie reaguje.
5: Ja się chyba czuję dobrze zakonserwowany. Mój dżingiel, widzę, mnie zakonserwował. Także gratuluję poczucia humoru. Widzę, że moje... Mój tekst przydaje się do wszystkiego, nawet do pogody.
2: Absolutnie.
1: Szczególnie
0: zwłaszcza
1: do pogody. Zdecydowanie, tylko i wyłącznie do pogody.
6: Mam wolny wniosek, chciałbym zostać dżinglem.
7: SK Rock.
8: Ten kawałek.
7: Dobrze. Dobrze rokuje.
1: U nas, jak w tym utworze, polewamy wszystko sosem chaosu, zatem pamiętajcie, proszę Państwa, zawsze na Was czekamy, bo zawsze chcemy to wykorzystać w najmniej oczekiwanym momencie, a już teraz Katarzyna Nosowska i sos chaosu.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla Was najlepsze.

0: A na przykład dalibyście się po śmierci zakonserwować i oddać swoje ciało do, nie wiem, celów medycznych?
1: Tak, do celów medycznych właśnie myślałam nad tym, bo albo proszę, żebym je gdzieś rozsypać, albo właśnie...
0: Myślisz?
1: Tak, tak.
0: I później
1: tak.
0: Tacy młodzi studenci, a zobaczcie, to była zięterska.
1: Tak, myślisz, że tak będą robić, na pewno, 100%.
2: Słuchajcie, lepiej po śmierci dać się zakonserwować, niż za życia zapuszkować.
0: Bardzo dobre!
1: Dobrze!
0: Czekaj,
1: obudził się, kawa wjechała.
0: Drodzy Państwo, no to jak to jest z tym konserwowaniem się? Co chcielibyście zakonserwować?
3: No tak jak każdy Polak, dobrze się konserwować. Walisz gołdy, palisz szlugi i się konserwujesz.
4: Na wódkę, w biały dzień, w godzinach pracy? Z największą przyjemnością.
5: Eskarok.

0: Zespół Perfect doskonale zakonserwowany, mimo że dziś w odświeżonym składzie z nowym wokalistą występują, to te wersje, które znamy sprzed lat, jednak budzą w nas cały czas największe emocje. Co byście chcieli zakonserwować? O tym sobie rozmawiamy. Za chwilę nawiążemy do tego, co się dzieje w kraju i na świecie. W wykonaniu Michała Poklękowskiego czeka nas raport, ale najpierw przejedziemy przez garaż.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Zapraszam. Gruźlica w warszawskim przedszkolu, jak przekazała rzeczniczka prasowa warszawskiego sanepidu, udało się ustalić źródło zakażenia i przecięto drogi jego szerzenia się. Chora jest pracownica przedszkola i jedno dziecko. W związku z groźbą irańskiego zamachu prezydent USA Donald Trump w lipcu nie opuścił Turcji na pokładzie Air Force One, jak utrzymywał Biały Dom, ale potajemnie wyleciał innym samolotem, napisał Washington Post.
7: To jest raport.
8: Lipiec był najgorętszym miesiącem w kontynentalnych Stanach USA w historii pomiarów, które rozpoczęto w 1895 roku. Tak wynika z danych Krajowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej. Średnia temperatura wyniosła niemal 25 stopni, o prawie dwa więcej niż średnia w XX wieku.
7: SK Rock Sport.
8: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz w 2023. Przegrała w nim z Jessicą Pegulą. Legia Warszawa ma nowego napastnika. To reprezentant Czech Jan Kuchta, który przeniósł się do stolicy z praskiej Sparty. Został wypożyczony na rok z opcją wykupu. Kuchta to trzykrotny mistrz i były król strzelców Ligi Czeskiej. W kadrze narodowej rozegrał 31 spotkań, w których zdobył 3 bramki, m.in. w meczu przeciwko Polsce.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: co byście chcieli zakonserwować. O tym sobie dzisiaj w naszym programie rozmawiamy. Mam wrażenie, że tam coś chyba właśnie konserwator zabytków ma jakiś problem i generalnie właściciel też.
1: No raczej tak. Chociaż niby jest okazja, bo w Niemczech można sobie kupić całą wieś za cenę mieszkania w Warszawie. Albert Schwald w Turingii. To 15 domów, główny budynek, rozległe tereny zielone, prywatne jezioro. Brzmi naprawdę nieźle. Teren zajmuje około 15,4 hektara. Ładne mi około, zupełnie nawet dokładnie. Miejsce to znajduje się w spokojnej, leśnej okolicy. Budynki wymagają remontu. Cena, uwaga, 390 tysięcy euro za to wszystko. Mm. Razem z tym jeziorem. To jezioro postawimy tam i on tak zrobił właśnie.
2: Razem 430, dobra?
1: Jest pewien haczyk. Obszar nie ma zatwierdzanego zagospodarowania przestrzennego, więc niemożliwe jest przekształcenie go na kompleksy mieszkaniowe. I obecny właściciel powiedział szczerze i wprost, że stracił już mnóstwo pieniędzy, stracił mnóstwo czasu na walkę o zgody, ma już dosyć i dlatego zdecydował się, żeby to wszystko sprzedać.
3: Ale wiocha.
4: 6 na 9 w SC Rock.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

Ja to takie mam wrażenie, że w kwestii tego, co byś chciał zakonserwować, jak powiem, że fantastycznie konserwuje się stare samochody, no to trochę powieje nudą, bo to jest jakby zupełnie oczywiste. Ja już niebawem wybieram się na Motoclassic Wrocław, gdzie będą przepiękne stare samochody.

0: samochody i tam ktoś rzeczywiście zawsze o nie dba i je konserwuje.
1: Państwo też piszecie, że grzybki można konserwować najgorzej, kiedy grzyb zaczyna sam się konserwować, na przykład gdzieś pod
0: łóżkiem
1: albo w tłoku łazience.
2: Dokładnie, bo w tym temacie jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, nie rozmawialiśmy, co można zakonserwować, to może szybciutko, Ewa.
3: Co chciałbyś zakonserwować?
4: Ogórki.
3: A dlaczego akurat ogórki?
4: No, bardzo je lubię.
2: Dokładnie, ja czyli grzybki, lubię. Ogórki, tak. Inne tego typu rzeczy.
0: Szynkę można konserwować, ja lubię szynkę konserwową. No.
2: Pikle można zrobić i o tym jeszcze też pewnie porozmawiamy, ale mówiliśmy o tym, że można zakonserwować siebie, swoje ciało w wieku lat 18, o tym mówił jeden z naszych słuchaczy. A inni?
5: Ta konserwacja młodości jak najbardziej, tylko to kwestia ustalenia bariery, no myślę, że między 30 a 35 lat to jest ten etap, gdzie moglibyśmy się zakonserwować, gdzieś trochę o tym życiu wiemy i chyba fizycznie i mentalnie jesteśmy w najlepszym życiowym momencie. Żeby dobrze brzmiało, na 33, jakby nas ktoś zakonserwował, to myślę, że wszyscy bylibyśmy szczęśliwi.
2: I tutaj u nas w studio zaczęła się dyskusja. Każdy powiedział, że w innym wieku wolałby się zakonserwować.
0: Ja jednak nie. Jak sobie przypomnę, wychowywanie dziecka samotnie, zajęcia dodatkowe, tu zabrać, odebrać, po prostu jedna praca, druga praca, trzecia praca, odrobić lekcje jeszcze i jeszcze ogarnąć. Po prostu ledwo człowiek po prostu w ogóle żył.
1: Zresztą nie chcę wam przypominać, ale w wieku 33 lat zakonserwowali takiego jednego najważniejszego człowieka na świecie.
2: Dobra, basta.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: I to nie jest Wojciech Góralski, lat 33.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: A może ja zacznę, u mnie będzie dobra nuta, uważajcie, żeby nie było. Mhm. Była. Bayerful.
2: Jeszcze raz, wróć.
1: Bayerful, gwiazdą koncertu telewizji Trwa mi Radia Maryja. Świeżyński śpiewał o Maryi i małej blondyneczce. Jednego hitu moim prywatnym zdaniem zabrakło. I teraz wy.
3: I tak dalej, i tak dalej.
2: U mnie z kolei dramat Oliwii Misztal. Męczą ją częste zagraniczne wyjazdy, za które nie płaci, i mówi: jestem tak przytłoczona. I ja myślę sobie: pani Oliwio, jakby pani raz zapłaciła, to by pani naprawdę użyło.
3: To na koniec tego wejścia balanga u Kylie Jenner. Różowe sukienki, zabawa z siostrami, Hailey liżąca pośladek solenizantki. A po wszystkim zapytali, jak było. Odpowiedziała, że do dupy.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
8: Eskaro.
9: Gramy dla was.

0: SK Rock.
1: W sobotę wielka defilacja z okazji, wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Znamy jej szczegóły. Już niemal 3/4 terytorium Anglii objętych jest teraz suszą.
2: SK Rock. Raport.
1: 7:02. Michał Poklękowski, zapraszam. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian. Od tego zaczynamy raport o 7:00. Wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To efekt doniesienia o nieprawidłowościach udzielonych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Teraz sprawę szczegółowo opisała Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
4: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce, to nie swoje pieniądze.
3: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
2: To jest raport.
1: Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej Michał Rawa.
5: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
6: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
5: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12:00. Niemal 3/4 terytorium Anglii objętych jest teraz suszą, poinformował brytyjski rząd, gdy służby dodały do listy kolejne 4 regiony. W strefie suszy żyje teraz około 45 milionów mieszkańców Anglii.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Słynne boczki z przygodzic w Wielkopolsce z imionami. Trzy młode, które wykluły się w maju, to Mai, Mac i Melisa. Obecnie już cała trójka wylatuje z gniazda i spędza poza nim wiele godzin i szykuje się do wylotu do ciepłych krajów. Są w dobrej kondycji i cały czas możecie je podglądać, o ile oczywiście będą w gnieździe, na bociany.przygodzice.pl.
7: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
8: Pogoda.
9: Ale jak to, że do odlotu? Żony już się próbują tam... Den, już tak, mówią adios? Do
10: sejmiki
9: widzenia?
10: Za moment i dobranoc.
9: Rany.
10: No ale dziwicie się, taka pogoda w te wakacje. Tak, spokój. Pierdziele.
9: Jak ma przechlapany taki bocian, jak mu wali pierun.
10: No i zobacz, dachu nad głową nie ma, bo to on jest dachem.
9: Kurczę.
10: Proszę Państwa, inna sprawa jest taka, że Michał znów nas zachęca do tego, żeby podglądać ptaki. Ale życie.
11: Ale słuchaj, jest też pytanie z sali, bo słuchacze Michale pytają, co w środę? Wielka depilacja?
10: Jak się do tego,
1: czemu nie? Gorąco jest.
10: Przygotować, o to jest pytanie.
9: Ja wam opowiem.
10: Proszę Państwa, 24 stopnie dzisiaj w centralnej Polsce, na zachodzie 22, możliwe podmuchy wiatru. Dziękujemy.
7: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: SK Rock. 6 na 9.
12: Świętarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Nie wiem, co Państwo chcielibyście zakonserwować, ale my pana Michała, żeby następne pokolenia też go miały dla siebie.
9: O, tak, to prawda. Coś w tym jest. Ja, jeśli chodzi o depilację, to myślę, że żaden z Was by tego nie wytrzymał.
11: Zależy, jakie okolice, bo jak bikini, to nie wiem, a gdzie indziej to robię to często.
9: Co ty mówisz? Ale także woskiem?
11: Tak, depiluję Michała.
10: Co?
1: Nie chcę uczestniczyć w tej dyskusji. Mogę już iść?
11: Ale sobie napisał, do Włoch właśnie dotarła kolejna. Znowu Włochy.

0: To był doskonały wybór. Peggy Sue nie wyszła za mąż. Mysłowicz za nami na antenie Jeski Rok. Doskonałym wyborem było zagranie tej pieśni. To mam na myśli.
1: Tak, okej. Dobrze, myślałam, że to jednak chodzi ci o za mąż pójście. Ja też uważam, że niewychodzenie za mąż czasem ma sens.
2: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co byście chcieli zakonserwować. Niektóre małżeństwa konserwują się lepiej, inne gorzej, inne po prostu trzeba zmienić na lepszy model. Dziś mamy Dzień Konserwatora Zabytków i stąd właśnie taka oto dysputa.
0: Ale myślałem, że cykor, wiesz, nie nawiąże do małżeństwa, a jednak w pewnym momencie wlazł w to małżeństwo i że tam niektóre lepiej.
2: No będzie wlazłem i teraz nie mogę z niego wyjść.
3: Co chciałby pan zakonserwować?
4: No, najlepiej młodość i miłość.
3: Jaki wiek w takim razie jest najlepszy, żeby się zatrzymać w tym wieku?
4: Około 40 lat.
3: A dlaczego?
4: No dlatego, bo tyle mam.
0: Ale 40 lat, że wiek? Czy na przykład po 40 latach zakonserwować miłość?
1: W ogóle bardzo mi się podoba koncepcja, żeby lekarze medycyny estetycznej nazywać konserwatorami. Bo tyłem dzień dobry, idę do konserwatora na botoks.
0: Byłoby super.
2: Zresztą po niektórych osobach widać, jakby właśnie wyszły spod takiej szpachli.
0: Messenger Eski Rok do Państwa dyspozycji. Co chcielibyście zakonserwować?
5: Oczywistym jest, że zakonserwować oznacza zamknąć w puszce i w puszce ja bym zamknął znakomitą większość naszych polityków.
6: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tam jeszcze pan wymienił 30 nazwisk, ale nie będziemy was zanudzać.
1: No i co, podejmujecie próbę?
0: Słuchaj, teraz Wojtek. No.
2: No. Wiesz co, kłaczek.
1: Dobra, niech wam będzie emotionally unavailable.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Last Resort, już niedługo do resortu jadę na wakacje.
1: Tak, to prawda, będziesz miał bardzo ładny resort. Tymczasem zastanawiamy się, o, tam mógłbyś się zakonserwować elegancko. Marek, słuchacz, nas napisał, moja żona konserwuje ogórki, chociaż ja wolę kiszone. Pozdrawiam. Ja wolę i takie, znaczy ja lubię i takie, i takie.
2: A to wiemy. A najlepiej jakby do tego jeszcze śledzi wiał. Co o, państwo tak lubicie konserwować? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy.
0: No i właśnie w temacie ogóra.
3: Właśnie tak słucham i przyszła mi do głowy głupia rzecz, no ale to sorry, no tak prowadzicie audycję, musicie się to dostaniecie. Odpowiem trochę kulinarnie odnośnie konserwacji, że zakonserwować to bym nie chciał, ale zakisić to już chętniej.
0: Tak. Wyjdźcie państwo na dwór, co będziecie w domu kisić ogóra?
4: 6 na 9.

0: Przed Państwem Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W życie wchodzi dziś zasadnicza część ustawy o systemach AI, w której m.in. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji została wyznaczona na organ nadzoru rynku w Polsce. Sejm ma teraz 2 miesiące na powołanie przewodniczącego tej komisji. W zależności od regionu przedsiębiorcy inaczej w Polsce oceniają kontrahentów i ryzyko współpracy z nimi. Tak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy. Najostrożniejsi są przedsiębiorcy w województwie mazowieckim i łódzkim. Najwyższy poziom zaufania widać z kolei na północy i południowym zachodzie Polski.
3: To jest raport.
2: Komenda policji w Budapeszcie zwróciła się do mieszkańców węgierskiej stolicy z prośbą o pomoc w odnalezieniu przedmiotu, prawdopodobnie nie wybuchu z czasów II wojny światowej, który nagle zniknął po tym, jak dostrzeżono go w Dunaju po historycznym spadku poziomu wody w tej rzece, podała agencja MTI.
1: SK Rock Sport.
2: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy i drugi raz z rzędu została na tym dystansie wicemistrzynią Europy. Pewny awans Igi Świątek do półfinału turnieju w Toronto. Polska tenisistka wygrała 6-2-6-1 z Dianą Schneider. W czwartek w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną. Liverpool wzmocnił obronę. The Reds wypożyczyli z Barcelony Ronalda Araujo. Urugwajczyk spędzi na Anfield cały ten sezon.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góra.

0: No już Państwu mówiliśmy, że Michał Poklękowski dla następnych pokoleń powinien zostać zakonserwowany.
1: Zdecydowanie tak. Ja się pod tym podpisuję absolutnie obiema rękami. Dlaczego?
2: Ściągnęliśmy Michała na dywanik, a Państwo macie do niego kilka aspekcji.
3: Dzień dobry, poranny programie. Bardzo proszę, żeby Michał jeszcze raz powtórzył nazwisko tego Urugwajczyka, co przeszedł z Barcelony do Liverpoolu. Please.
0: Michał, dasz radę, czy nie?
4: Znajdę to.
0: Poczekaj, to ty szukaj, a my przypomnijmy, jak było.
4: Liverpool wzmocnił obronę. Reds wypożyczyli z Barcelony Ronalda Araújo. No, Urugwajczyk spędzi na Anfield cały ten sezon.
1: No jakby nie kochać tego Michała, no naprawdę, no.
4: Kolega z redakcji sportowej napisał mi tutaj tłumaczenie.
0: Araújo.
4: Araújo, to będzie
0: bardzo
4: dobrze?
0: Bardzo dobrze. Słuchaj,
2: no niestety.
0: Sprawdźmy, bo zadzwonił do nas piłkarz.
5: W imieniu Ronalda Araújo bardzo proszę o poprawę mojego nazwiska. Dziękuję, panie Michale.
2: Żegnamy, to był poranny program. Michał Poklękowski-Uchno i Joanna Zięta-Ruchno.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Reklama.

0: To jest ten moment, kiedy prosimy fanów Harry'ego Pottera, żeby zrobili głośniej.
1: Tak jest, będzie o Zgredku. Zgredek, który w przedostatniej części serii filmowej Harry Potter i Insygnia Śmierci zginął i został pochowany. I ten moment chowania Zgredka nakręcono na popularnej plaży Freshwater West.
2: I gdzie go schowali?
1: W hrabstwie Pembrokeshire. Schowali go pod ziemię, przykryli go kamieniem i od tamtej pory, słuchajcie, tam wycieczki całe podążają do tego grobu Zgredka. Wielcy fani Zgredka przynoszą mu też kamienie, malują jakieś kamienie, zostawiają różne rzeczy, w tym skary i wiadomo oczywiście, no i wielbicieli jest tegoż Zgredka mnóstwo. Tymczasem ogromna firma o nazwie Greenling, która przesyła energię słoneczną i wiatrową z Wielkiej Brytanii do Irlandii, budowała cały taki ogromny kabel do przesyłania tejże energii, no i miał przebiegać przez grób Zgredka. Wiecie, jaka awantura się zrobiła? Dzika awantura. Wielbiciele Zgredka po prostu dzwonili jak opętani, mówili, że absolutnie się nie zgadzają, żeby taki kabel przebiegał przez grób Zgredka. No i krótko mówiąc, trzeba było finalnie położenie tego kabla zmienić, żeby grób Zgredka ominąć.
2: Wszyscy fani Harry'ego Pottera doskonale wiedzą, że żeby uwolnić skrzata, trzeba dać mu skarpetę.
0: Tak.
2: Mogli cały grób zapakować do skarpety i go przenieść.
0: A grobu będą strzec dementorzy.
3: Eska Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Sebastian Fabiański szuka miłości na Tinderze. Potem przechodzimy na Instagram, aby wiedziała, że ma ze mną do czynienia. Ciekawe, czy szuka na Tinderze, bo chce się zakochać, czy pokochać.
2: U mnie z kolei, słuchajcie, ciekawostka. Rafał Mroczek ruszył na Jasną Górę, ale do Częstochowy nie dotarł, bo już byczy się z żoną na włoskich wakacjach i ja się trochę o niego martwię, bo jak on tak nie doszedł do Częstochowy, ale co na piechotę do tych Włoch dotarł, to strasznie długo musiał iść.
1: Nie doszedł do Częstochowy, dojdzie we Włoszech.
3: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Proszę Państwa, tymczasem z okładki Super Ekspresu dowiadujemy się, że syn Daniela Olbrychskiego mówi tak: tata zmuszał mnie do oglądania Rancha i nawet mamy nagranie z archiwum rodzinnego.
4: Wy, byli ja syr, za piraty przyszli, nie, swinoidy.
3: Co w wolnym tłumaczeniu oznacza, oglądaj Rancho, synu.
0: To jest jakaś porażka.
1: Świniojadzie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i
6: reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Trzy osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Dlaczego? O tym za chwilę.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. Trzy osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była właśnie na północy województwa, gdzie zerwanych zostało łącznie 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
3: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
1: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
4: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
1: Dodaje Paweł Redzik z Warszawskiej Straży Pożarnej. Dziś pogoda ma już się uspokoić, zagrzmieć i popadać może już tylko na południe. W wschodzie kraju.
2: To jest raport.
1: Jedni chcą stref z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy oraz aktywiści. Chodzi o tak zwane Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu zaraz po wakacjach. O tym Aleksander Ruszkowski.
5: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
6: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
5: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia. Cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą jakieś obniżki?
7: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
8: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
7: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
1: Przypomnę, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji.
0: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
9: Pogoda.
10: To kądzie nie interesuje, bo kądzie będzie siedział za granicą, na zagranicznych w czasach.
11: Tak, powiedział pan premier, że będzie obniżka na ostatnie 2 tygodnie wakacji, ale nie powiedział, czy tych studenckich, czy tych zwykłych.
12: Na razie jest obniżka temperatury, czyli coś się zgadza. Na termometrach, proszę państwa, dzisiaj od 19 nad morzem, przez 19 również w Olsztynie, 21 Bydgoszcz, 22 Poznań, najcieplej w okolicach Warszawy, Kielc i Krakowa. Tutaj maksymalnie do stopni 24, no może w porywach do 25. Porywy również wiatru dzisiaj spodziewane.
10: No i bardzo pięknie. Niech będzie chwila ulgi, bo zaraz potem znowu przychodzi 30, ale na weekend.
0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski,
9: Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: I ci wszyscy żołnierze, którzy szykują się do defilady w sobotę w Warszawie. Juhu! 30 stopni! Hurra!
11: To prawda. Defilada ma być piękna, ale na pewno będzie gorąca. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co można zakonserwować albo co chcielibyście zakonserwować. Michała, to już ustaliliśmy. Co tam u Ciebie?
1: Kolumbijczycy w Polsce wyprzedzili Gruzinów. W czym? O tym w raportach.

0: dzień konserwatora. Zapytamy Was o to, co warto byłoby konserwować. I wróćmy do tematów samochodowych, bo ja się bardzo mocno ostatnio zastanawiam, czy jednak w moim małym smarciku nie zakonserwować mu podwozia przed zimą i przed solą.
1: Okazuje się, że Asia nie jest jedyna w tej sprawie.
2: W temacie dnia można też zakonserwować w podwozie przed zimą na przykład, bo znowu będą sypać solą w cholerę tego białego ustrojstwa i żeby było dobrze samochodu, no to trzeba go zakonserwować.
3: Cześć ekipa, pytaliście, co byśmy zakonserwowali. Ja to mam takie marzenie, ale to chyba nie wróci, by producenci motoryzacyjni wrócili do czasów, kiedy naprawdę samochody były od spodu konserwowane. Pamiętam, jak na początku lat 2000 kupiłem 4-letnią Favoritkę, czy tam 5-letnią. Potem mieliśmy kilkuletnią Felicję z żoną i jeszcze parę innych samochodów. No jak się wchodziło pod spód, to można było tchuć młotkiem, tyle było konserwacji.
1: No to jest ważna sprawa, bo nie od dziś wiadomo, że od drogowej soli podwozie się...
4: Nie. 6 na 9 w S-Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Brudzi, psuje, tak, no o to mi chodziło, tak, no o czym tak pomyśleliście?
0: Nie no, psuje się po prostu. The Rolling Stones teraz i You Know I'm No Good.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: dzisiaj o konserwacji. No i przejdźmy w związku z tym do konserwacji ludzi, bo okazuje się, że nas to najbardziej interesuje.
1: Tak, państwo też.
2: A co by tu wpisać na listę mumifikacji? I kogo? No już Michała wciągnęliście. A dzwoniliście? Do Krzysia Ibisia? Jak on to robi?
1: Ha, oczywiście, że dzwoniliśmy do pana Ibisza.
0: No pewnie. Krzysiu, powiedz, czy ty się zakonserwowałeś?
3: Tak.
1: Panie Krzysztofie, jak to się robi?
3: Nie.
1: Czyli pan nie powie. Okej, dobra, sprawdzamy szybko inne gwiazdy.
4: Ja to bym chciał zakonserwować swoją ulubioną wokalistkę Mary... A nie, czekaj. To jeszcze Skolima.
0: Nie, proszę, jednak
1: dlaczego?
0: Nie. Nie,
1: to jest wzorzec Sewr naszym zdaniem. Przy tej nucie bawi się każdy.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Wiesz co, chyba ty. Ja dziękuję. Ja zostaję przy Linkin Park to Face.
1: A nam się skończy podoba. To jeszcze raz? Później.

0: Dzień dobry. Czy dobrze się dodzwoniłam? Chciałabym odpowiedzieć na dołek, dołek, dołeczek.
1: To bardzo ciekawe jest, ale to my sobie tutaj dołki kopiemy pod sobą, czy o co chodzi?
2: Jeśli chodzi o dołek, to pani nie trafiła, ale dowiedzieliśmy się, że taki konkurs mają nasi koledzy i koleżanki ze stacji radiowej obok nas, za ścianą, z radiowej Eski.
3: Tak jest, dokładnie. A już za momencik, drodzy państwo, raport Westerog, wtedy sięgniemy dna.
4: Autopromocja. Melina Westerog.
5: To znane są stand-upy, będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długów.
6: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
5: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
6: Takie szkolenie na wesoło.
5: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
4: Melina.
6: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
4: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej zanotowali dziś w całym kraju łącznie 673 interwencje związane z gwałtowną pogodą, głównie z nawałnicami. Najwięcej interwencji miało miejsce na Mazowszu. W rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże, to na południowym wschodzie Ukrainy, zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych. Poinformował o świcie szef Regionalnej Administracji Wojskowej na Telegramie.
7: To jest raport.
8: W Las Vegas w USA rozpoczął się proces Dwayna Davisa, oskarżonego o zorganizowanie zabójstwa słynnego rapera Tupaca, do czego doszło w 1996 roku.
7: Eska Rock Sport.
8: Pia Skrzyszowska i Paweł Fajdek są największymi nadziejami w ekipie biało-czerwonych na medale w drugim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W biegu na 100 metrów niespodziankę będzie chciał sprawić Dominik Kopeć. Starty z ich udziałem zaplanowano wieczorem. Przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek też siatkarki Ukrainy, Francji i Włoch. Biało-czerwone wieczorem zmierzą się z Ukrainkami, a za tydzień wylecą do Stambułu, gdzie rozegrają wszystkie mecze rundy grupowej Mistrzostw Europy.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski w Esce Rock 6 na 9.

0: Dziś Dzień Konserwatora Zabytków. Rozmawiamy o tym, co byście chcieli zakonserwować i słuchajcie, nie uwierzycie, autentycznie, odkąd rozmawiamy na temat konserwowania, to już dwie kliniki medycyny estetycznej zaczęły mnie obserwować na Instagramie.
1: Naprawdę?
0: Proszę bardzo. Niebywałe, jak oni podsumują.
1: Dobrze, dobrze.
2: Ta? Szybka relacja i za darmo ci zrobię botoksik.
1: Otóż to, drodzy
0: Państwo. Myślisz, tak?
2: Że życie influencera, no słuchaj.
0: Kurczę, czekaj.
2: Coś o tym skądzie wiemy.
0: To jest jakaś myśl, no. Ja mogę wam załatwić depilację.
1: Młodość, miłość, śledzia w puszce. To w Szwecji można zakonserwować. Co jeszcze?
3: Dzień dobry. No zmarszczki z marszczkami, no ale o pewne rzeczy to jednak człowiek się trochę martwi, żeby to wszystko działało jak trzeba do samego końca, więc może faktycznie konserwator by to coś mógł zrobić, żeby człowiek tę ostatnią drogę wybrał się pewnie sprawnie. No, oczywiście mam na myśli tematyczne części ciała, te chociażby ze skeczu ewidentnie pominięte podczas masażu, jak to mawiał pan Grabowski w kabarecie.
2: Strasznie dudniło w sensie.
0: Strasznie dudniło.
2: On miał bardzo basy zakonserwowane.
1: Basy na pewno. Inne części ciała mniej, ale to jest sposób na to. Zawsze można nosić na temblaku, nie? Albo protezę na przykład zainstalować.
0: No, biodrową.
1: Na przykład.
0: Mm-hmm, to nas czeka kiedyś. Wojtek musi jeszcze
1: także na przyszłość.
0: Świetlana,
1: no, dokładnie.
0: No.
1: Korzeń żeńszenia jest dobrym afrodyzjakiem. To trudno go przywiązać.
0: Skąd wiesz?
4: Poranne 6 na 9 w SCRO. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: Konserwacja to swoją drogą bardzo ładne słowo. Jeszcze dzisiaj nie padło, że to mogło być bardzo ładne imię dla córki.
1: Tak, wiadomo, no, ale na szczęście mamy ciebie, Asia, więc obdzieliłabyś imionami naprawdę wielu naszych kolegów i koleżanek. Państwo też macie kolejne imiona.
2: Dzień dobry. Czy na pewno w dzisiejszej audycji chodzi o konserwację, a nie konsekrację? Albo o konwersację? Bo już była defilada i się okazało, że jednak chodzi o depilację. To ja nie wiem już. A zresztą, i tak jesteście fajni. Ja to was zakonserwował, żeby was starczyło na dłużej.
1: Bardzo dobrze.
2: Pozdrawiam.
1: Po takim telefonie następuje konsternacja.
3: No!
1: Potem przychodzi konsultacja.
3: Dokładnie, a na koniec wieczorem jeszcze kolacja.
4: A ja to bym sobie was zakonserwował, żebyście już zawsze, zawsze do końca zrobili mi poranek. No i ewentualnie Dawida, żeby mi popołudnia robił. Pozdrawiam.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Z tego ostatniego to się proszę wycofać.
1: Dlaczego?
0: Dlaczego?
3: Hej, no hello!
0: Zakonserwujmy go!
3: Każdy dudek swój czubek chwali. Nie będziemy chwalić innych czubków.

0: Ну, dawaj, para. To z niemieckiego, że czas na nas.
1: Jak to może zacytuję, co tu się odbyło w dialogach. Jaro napisał, kapibara melduje się na wybiegu, a Wojtek mu napisał, uważaj na grasujące po okolicy pumy.
2: Jakie pumy?
3: Czekaj, bo miałem przygotowane, ale nie mam...
1: Poczekaj,
3: nie mam,
1: napisał, nie mam, że kapibary tej wielkości niczego się nie boją. Jaro, pozdrawiamy cię serdecznie.
3: Jeszcze przeciągaj, Jaśka, przeciągaj!
1: Dobra, poczekaj. No widzisz, no bo jest dużą kapibarą.
0: Kurczę, no nie
1: naprawdę,
0: znajdę.
1: Nie małą.
0: No nie znajdę. Kochani, to dziękujemy za dzisiaj. Jutro będzie jeszcze lepiej.
4: Macie coś pilnego, czy tylko tak wpadliście? Bo akurat dzisiaj to o 11 muszę być w pewnym miejscu, więc nie mam dużo czasu.
5: To było 6 na 9 w ES Rock. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Ponad 6 tysięcy odbiorców z Mazowsza nadal bez prądu, to po nocnych nawałnicach, za chwilę szczegóły. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 9:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Uderzenie pioruna spowodowało pożar dachu w domu dziecka na Mazowszu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, nikomu nic się nie stało.
2: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
0: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i dwoje dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków.
1: To jest raport.
0: Ponad 6 tysięcy odbiorców nadal bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad województwem mazowieckim. Więcej o tym nasz płocki reporter Kuba Honhara.
3: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach ciechanowskim, makowskim, mławskim, nowodworskim, płockim, płońskim, pułtuskim, sierpeckim i żuromińskim.
0: Zasilanie powinno wrócić do godziny 18:00.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pieniądze bezpośrednio na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo będzie ich 4000 w całym kraju. W szczegółach na koniec Aleksander Ruszkowski.
4: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
5: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym jest wyrzucić, jak kupić po drodze.
6: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problem. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
7: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
4: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: Według danych Ministerstwa Klimatu przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono już ponad 2 miliardy opakowań.
8: Pogoda.
0: Choć w wielu regionach będzie pogodnie, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Synoptycy zapowiadają również porwisty wiatr, szczególnie na północy i na wybrzeżu. Na termometrach dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Łódzkim, do 30 na Podkarpaciu.
8: Rock.
9: Kultowe kawałki,
8: kultowe historie.
9: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: rok 89, schyłek socjalizmu w Polsce i kult Kazik. Przygnębiony tym wszystkim pisze piosenkę Po co wolność? Ta wolność zaraz po tej piosence się zaczęła i na szczęście trwa i oby trwała już zawsze. 13 minut po 9, kapibara na miejscu. Tak jak pisałem Porankowi, taki duży nikt nie ruszy. Przynajmniej do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Street of Dreams, YouTube.

0: gdyby brać pod uwagę miejsce, w którym poznali się panowie zespołu Placebo, można byłoby mówić, że to zespół z Luksemburga. Ale nie do końca tak jest, prawda? Every you, every me. A teraz przenosimy się na Półwysep Iberyjski.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedy spędzałem tam 3 piękne tygodnie w listopadzie zeszłego roku, miałem okazję być w Saragosie, no i być na wystawie, na której głównym bohaterem, jednym z głównych bohaterów był człowiek, który ma dzisiaj urodziny. Ostatnie z piątką z przodu, czyli 59. Enrique Bunbury. Ja wiem, José Iglesias to jest najsłynniejszy piosenkarz pochodzący z Hiszpanii, ale Enrique Bunbury to jest człowiek, który przez kilkanaście lat stał na czele formacji, która za moment się tutaj pojawi w SC Rock, czyli Héroes del Silencio. Ta wystawa opowiada piękną historię tego zespołu, który był najsłynniejszym, no i chyba nawet jest do teraz rockowym zespołem pochodzącym z Hiszpanii. Ciekawa rzecz, bo on przychodził na świat jako Enrique Ortiz de Landazuri y Zarduy. Tak to się chyba czyta. Proszę nie wieszać za nic, jeśli przeczytałem źle. To był człowiek, który już jako nastolatek postanowił całkowicie odciąć się od swojego dotychczasowego życia i po lekturze Oscara Wilda, Bądźmy poważni na serio, taka sztuka, doczytał, że jedna z postaci używa tam wymyślonego nazwiska, Bunbury, aby uciekać od nudnych obowiązków towarzyskich i prowadzić sekretne, ekscytujące, podwójne życie. No i młody Enrique uznał to za idealną metaforę dla swojej artystycznej drogi. Przed Państwem najsłynniejszy hit z tego hiszpańskiego zespołu Entre Dos Tierras.

0: ważna wiadomość dla wszystkich fanów zespołu Red Hot Chili Peppers, także dla tego człowieka bez nazwiska, który pojawi się na antenie Eski Rock dzisiaj po godzinie 15, dla Dawida Zygmunta, że dziś w audycji wieczornej po 21 w audycji To był dobry rok, pan Jaro zagra muzykę zespołu Red Hot Chili Peppers z debiutanckiej płyty. Tak, z debiutanckiej płyty, czyli z roku, dobrze pamiętam, 1980, no bo wszystko jest związane oczywiście z wczorajszą rocznicą wydania tego pierwszego legendarnego albumu Papryczek. Zatem serdecznie zapraszam Państwa dzisiaj także do mojej audycji autorskiej po godzinie 21.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.
4: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
5: Oczywiście.
6: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only Eski Rock.

narkotyki Liquido. A teraz będziemy wspominać zespół The Ramones. Ja Państwu czasem opowiadam o nieobecnych już ciałem muzykach tego zespołu, ale pamiętacie, jak to czasem w tym składzie to się jednak zmieniało i pojawiały się inne osoby, jak na przykład Richie Ramone. On się pojawił w 83 roku, zastępując w nim Marka, który miał problem z alkoholem i wziął potem Richie udział w nagraniu trzech kolejnych płyt. Z kapelą rozstawał się w roku 87 w wyniku kłótni o tantiemę ze sprzedaży koszulek. Śmieszne? No nie, bo te koszulki, patrząc na oferty sklepów z ciuchami, to bardzo poważny biznes. Richie Ramone ma dzisiaj 69 urodziny.

0: Blaze of Glory, John Bon Jovi. Historię powstania tej piosenki już Państwu kiedyś opowiadałem, jak to powstawała na potrzeby filmu Młode Strzelby 2, czyli Young Guns 2, ale potem okazało się, że skoro się robi jedną piosenkę, można zrobić więcej. No i w ten sposób John Bon Jovi zaczynał w roku 1990 swoją solową część kariery. Za moment 10, raport eski rok przed nami, a potem między innymi Linkin Park.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Chłopiec trafił do szpitala. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Dramatyczny wypadek na basenie, od tego zaczynamy. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
0: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nic nie grozi. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie w tej sprawie. Jak informuje dyrekcja parku wodnego, część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania.
3: To jest raport.
0: Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. Dziś podpisano też umowy offsetowe. W Łodzi powstanie też centrum serwisowania amerykańskich maszyn. Premier podkreślił, że inwestycja ma być ważnym elementem współpracy obronnej Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
4: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
0: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko nasze śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Premier podkreślał, że jest to część dużego planu inwestycji obronnych rządu.
4: Tak, to kosztuje nas wszystkich. Wszystkie Polki, wszyscy Polacy składają się na to wielkie przedsięwzięcie, jakim jest nowoczesna, najsilniejsza na kontynencie armia. Ale my nie mamy innego wyjścia. Każda złotówka, każdy dolar, każde euro pracuje na nasze przyszłe bezpieczeństwo.
0: Tusk przypomniał również o pozostałych programach modernizacji armii, m.in. programie Miecz, w ramach którego Polska kupi 3 fregaty oraz programie Orka dotyczącym zakupu okrętów podwodnych.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano wczoraj zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O tym Mateusz Gołębiewski.
5: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
6: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
5: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
7: No widać się, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
8: Na Białęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
5: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
9: SK Rock Biznes.
0: W lipcu ceny żywności oraz innych produktów codziennego użytku w sklepach wzrosły średnio o niemal 2% rok do roku. Tak wynika z badania UCA Research i Uniwersytetu WSB Merito. Eksperci zwracają uwagę, że dynamika cen spada, ale jest duże prawdopodobieństwo zmiany tego trendu. W życie wchodzi dziś zasadnicza część ustawy o systemach AI, w której m.in. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji została wyznaczona na organ nadzoru rynku w Polsce. Sejm ma 2 miesiące na powołanie przewodniczącego albo przewodniczącej komisji. W zależności od regionu przedsiębiorcy inaczej oceniają kontrahentów i ryzyko współpracy z nimi. Tak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy. Najostrożniejsi są przedsiębiorcy w województwie mazowieckim i łódzkim. Najwyższy poziom zaufania widać na północy i południowym zachodzie Polski. Jeszcze ceny walut. Za dolara amerykańskiego trzeba dziś płacić 3,72 zł, za euro 4,30 zł, za franka szwajcarskiego 4,60 zł, a funt brytyjski jest wyceniany na 5 zł.
9: Pogoda.
0: Choć w wielu regionach będzie pogodnie, miejscami pojawią się przelotne opady. Synoptycy zapowiadają również porwisty wiatr, szczególnie na północy, na wybrzeżu. Na termometrach dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Łódzkiem, do 30 na Podkarpaciu.
9: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.

0: grupa Rezerwat w największym hicie. Zaopiekuj się mną. A my będziemy szukać po godzinie 12 tych, którzy będą chcieli się zaopiekować biletami na męskie granie w Warszawie. Proszę uważnie słuchać radia po 12. Ja jeszcze mieć tych biletów nie będę, ale po południu natychmiast zaczniemy rozdawanie. Więc proszę być czujnym.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dwóch panów McCreary, Beer i Brendan, a potem jeszcze Slash, Duff, znani z zespołu o nazwie Guns N' Roses i jeszcze Chad Smith. Tego też pana mogą państwo kojarzyć z innego zespołu. Niezłe zestawienie w piosence, która dla państwa teraz.

0: Legendarny King, zespół T-Love, a teraz będzie legendarnym zespole The Who.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Świetnie grali, świetnie grają, ale kiedyś przed laty jeszcze obok tej świetnej gry były też znakomite efekty. Na scenie na przykład potrafili robić różnego rodzaju dziwne rzeczy, jak na przykład Keith Moon, który lubił posypywać swój bęben basowy prochem strzelniczym. No, nie muszę mówić w jakim celu to robił. Ale to, co robili ekscytującego, nie ograniczało się tylko do pokazów scenicznych, bo na przykład Keith Moon, wspomniany przeze mnie, był również sławny albo niesławny z racji niszczenia pokoi hotelowych. Pierwszy raz zrobił to w roku 66 w Niemczech, a potem stało się to w zasadzie normą. Równo 50 lat temu mieszkał w hotelu w Miami, który zniszczył tak skutecznie, że przy okazji trafił sam do szpitala. Ta historia związana z różnymi ekscesami, z których potem słynęła grupa The Who, zaczęła się jeszcze, gdy nazywali się High Numbers. 62 lata temu grali koncert jeszcze jako niezbyt znany zespół w angielskim Harrow. No i tuż przed tym, jak mieli wyjść na scenę, dokładnie 62 lata temu, do klubu przyszedł teść Rogera Deltroya, wyciągnął wokalistę na zewnątrz. Ciekawe dlaczego, ale tam w każdym razie zaczęła się niezła awantura i koniec końców teść walnął zięcia. No to zięć postanowił mu oddać. Zrobiła się mała walka, zespół w tym czasie już zaczynał grać bez wokalisty, a gdy Daltrey załatwił sprawę z teściem, pojawił się z powrotem na scenie.

0: Piękna rzecz o hedonizmie. To jak się bawić, to dla całego. W końcu życie mamy tylko jedno. Don't Stop Me Now, zespół Queen. Cóż jeszcze przed nami w tej godzinie? Opowieść o The Beatles i o tym, co działo się 60 lat temu, ale najpierw Państwo pozwolą, że zagrają dla wszystkich Guns N' Roses.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czy na pewno w dzisiejszej audycji chodzi o konserwację, a nie konsekrację? Albo konwersację?
3: Po takim telefonie następuje konsternacja.
4: No!
3: Potem przychodzi konsultacja.
4: Dokładnie, a na koniec wieczorem jeszcze kolacja.
5: Odkąd rozmawiamy na temat konserwowania, to już dwie kliniki medycyny estetycznej zaczęły mnie obserwować na Instagramie.
4: Naprawdę?
5: Proszę bardzo. Nie bywało, jak oni podsumowują.
4: Dobrze, dobrze.
3: Tak? Szybka relacja i za darmo ci zrobię botoxik.
4: Otóż to, drodzy państwo.
5: Myślisz, tak?
3: Że życie influencera? No słuchaj.
5: Kurczę, czekaj.
3: Coś o tym skończymy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.
1: SK Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Świat muzyki dynamicznie się zmienia, a wraz z nim podejście artystów do wydawania nowych utworów. Nicky Six, basista Motley Crue, przyznał wprost, że era nagrywania długogrających albumów definitywnie minęła. Jak mówi, nie podoba mi się to, że nagrywasz 10 czy 20 utworów, wypuszczasz w płytę, a ludzie i tak słuchają tylko jednego singla. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
9: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
10: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Yesterday's Guns of SC Rock. A teraz przeniesiemy się do lat 60., do roku dokładnie 66., który był przełomowym w historii The Beatles, bo pod koniec sierpnia, 60 lat temu, dawali swój ostatni koncert w San Francisco, dochodząc do wniosku, że przy ówczesnym stanie techniki nie można na estradzie osiągnąć efektów brzmieniowych podobnych do tych, które uzyskiwali w studiu. Ale były też powody bardziej prozaiczne. Nawet najmocniejszy sprzęt nagłośnieniowy nie był w stanie zagłuszyć pisku rozhisteryzowanych fanek. Mieli też wrażenie Beatlesi, że piosenki są mniej ważne od celebracji ich sławy. Poczuli się idolami w takim starotestamentowym znaczeniu, taki rodzaj kultu, który ich otacza. No i to dlatego Lennon miał kiedyś powiedzieć te słowa, że The Beatles stali się popularniejsi od Jezusa. Te słowa przemilczono w Europie, ale w Ameryce wywołały wielkie kontrowersje. Przejaw pychy, a do tego jeszcze zwłaszcza na konserwatywnym południu doszło do sporego buntu i protestów, połączonego nawet z paleniem i niszczeniem płyt tej niezwykłej czwórki. By załagodzić sytuację, bo czasy były jakie były, 11 sierpnia roku 66 na konferencji prasowej, która odbywała się w Chicago, John Lennon miał przeprosić za swoje uwagi, że są popularniejsi niż Jezus. No i powiedział dziennikarzom wtedy takie słowa. Słuchajcie, nie mówiłem, że The Beatles są lepsi niż Bóg czy Jezus. Powiedziałem Beatles, ponieważ łatwo jest mi mówić o The Beatles. Mogłem powiedzieć telewizja lub kino, samochody lub cokolwiek popularnego i uszłoby mi to płazem.

0: zespół Perfect, który już nie istnieje, no bo to, co się dzieje teraz z Łukaszem Drapałą, mówmy się szczerze, obok tego prawdziwego Perfectu blisko nie leży. Moim przynajmniej zdaniem. 11 raport Eski Rock, a potem The Rolling Stones.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
3: Bus zderzył się z tirem w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie osoby nie żyją po nocnym wypadku w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. Na skrzyżowaniu Marszewski z krajową 12 bus zderzył się z tirem.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
3: Mówi Monika Lis-Rybarczyk z Komendy Policji w Pleszewie. Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowcy tira nic poważnego się nie stało. 30-latek był trzeźwy. Tir po zdarzeniu z busem wjechał jeszcze w budynek.
5: Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał niezbędny do wyjaśnienia dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku.
3: Na miejscu mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu, bo trzeba tira wyciągnąć. Pustostan, w który wjechał, ma uszkodzoną konstrukcję. O jego losie zdecyduje nadzór budowlany.
6: To jest raport.
3: W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi, które doprowadziło do poważnych zniszczeń w zachodniej części kraju. Według najnowszych danych wiadomo o co najmniej 132 ofiarach i 700 rannych. Prezydent Kolumbii poinformował, że ponad 1500 domów zostało uszkodzonych, a 61 całkowicie się zawaliło. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 trwało około 2 minut i było jednym z najbardziej intensywnych w ciągu ostatnich lat. Wszystko zaczęło się walić, opowiada jedna z mieszkanek. Trzęsienie trwało bardzo długo, poczułam, że tracę kontrolę nad swoim ciałem, że zaraz zemdleję, ale cały czas byłam w stanie się poruszać i panować. Jestem roztrzęsiona, staram się dojść do siebie. Pomyślałam, musimy wydostać się z mieszkania, bo naprawdę mocno bujało. Cały czas martwiłam się o rodzinę. Kolumbia dostała wsparcie m.in. Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie ponad 15 milionów dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie schronienia, żywność, ochronę oraz ocenę skali zniszczeń.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii Skrzyżowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez Płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
7: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje dla trenera, no ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
3: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. Przypomnę, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
1: Pogoda.
3: Choć w wielu regionach będzie pogodnie, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Synoptycy zapowiadają również porwisty wiatr, szczególnie na północy i wybrzeżu. Na termometrach dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Łódzkiem, do 30 na Podkarpaciu.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: Piękna piosenka z jeszcze piękniejszym teledyskiem. Mam wrażenie nawet, że teledysk w MTV robił większą furorę niż sama piosenka na amerykańskiej liście przebojów, gdzie na Billboard Hot 100 znalazła się w najwyższym punkcie na miejscu 17. A teledysk? No sami Państwo pamiętają, co tam się dzieje. Człowiek nie mógł oczu oderwać od tych dziewczyn w teledysku, oczywiście. 13 już minut po godzinie 11. Billy Idol ma takiego gitarzystę, który też ma na imię Billy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I pan Morrison stwierdził, że bez szefa też coś spróbuje zrobić. Tu w towarzystwie Dextera Hollanda. Never Gonna Change.

Państwo, hej. I misie. No to dobrze. To teraz będzie zespół, który w roku 99 zasłużył sobie na gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Ja wiem, w tym miejscu można sobie taką gwiazdę wykupić. Są tacy artyści, którzy pojawiają się i dają się fotografować, że niby dostali taką gwiazdę, ale już z daleka widać, że jest to inna forma gwiazdy, bo tam część jest dawana za zasługi, a część po prostu w ramach wymiany waluty na pamiątkę na chodniku. No i ten zespół, który w roku 99 dostawał swoją gwiazdę na tym hollywoodzkim, na tej hollywoodzkiej ścieżce chwały, absolutnie sobie sam na nią zasłużył. Nazywa się Kiss. Może Państwo znają ich numer. God gave rock and roll to you.

0: Take a Look Around zespołu Limp Bizkit. Dziś 11 dzień sierpnia, ale przypominam, że jutro zapowiada się bardzo obiecujące dla wszystkich miłośników astronomii. 12 sierpnia będzie można oglądać dwa efektowne zjawiska. Po pierwsze, częściowe zaćmienie Słońca, przynajmniej tu w Polsce. Tarcza zasłonięta będzie w 85%. To zaćmienie ma się zacząć o 19.12, a więc przed zachodem. Będzie epicko, coś mi mówi, i zakończy o 20.23. A potem, kiedy już się zrobi ciemno, na niebie pojawi się maksimum roju meteorów o nazwie Perseid. I to też jest rzecz, którą Państwu serdecznie naprawdę polecam. Nawet potrafiłem kiedyś jeździć w góry, by w kompletnej ciemności oglądać nawet 100 błysków na godzinę na niebie. Rzecz naprawdę nie do zapomnienia. To tyle, jeżeli chodzi o zapowiedzi meteorologiczno-astronomiczne. Te, jeszcze raz przypomnę, będą obecne na naszym niebie nie dziś, a jutro. A jeszcze dziś Westerok, za moment, mniej niż zero. Ladypunk.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten, no. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jak jest, jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
3: Ale teraz widzę, jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
3: Ale no
2: nie, nie, tak nie jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
6: Hey, this is Billy Gibbons,
7: Dusty Hill,
8: and Frank Beard of ZZ Top.
9: I'm Alanis Morissette.
10: This is Jeff Ament
11: and Stone Gossard from Pearl Jam,
12: and you're listening to
13: Esca Rock.

dalej Big Bangi mniej niż zero w Esty Rock. A teraz historia z roku 76, sprzed dokładnie 50 lat. I gębam się śmieje na myśl o tym, jak to kiedyś artyści nagrywali swoje albumy. W przeszłości przynajmniej, bo teraz to pewnie wygląda nieco bardziej profesjonalnie. Legenda, ale też i potwierdzona kiedyś przez samego bohatera tej opowieści, Neila Younga, historia opowiada, że z pomocą zioła, jakiego to pewnie Państwo się domyślają, a także tequili, Neil Young jednego dnia nagrał piosenki z całego albumu w jeden wieczór. Albumu, który potem został wydany pod tytułem Hitchhiker. Rok 76. Ciekawe, jak w 72, 4 lata wcześniej, nagrywał piosenkę, którą mam dla Państwa dzisiaj, o tytule Heart of Gold.

0: jest SK Rock. SK Rock.
1: Hello, darkness, my

0: kiedyś, grywając ten numer na koniec dyżuru, rzeczywiście miałem w głowie daleką drogę do domu, bo była to droga 300-kilometrowa. Tyle kiedyś musiałem codziennie wracać do chaty z radia. Dziś już jest zdecydowanie bliżej. I chyba z tego powodu jednak się cieszę. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję. Jeszcze raz Cię dzisiaj usłyszymy o 21. Przypomnę, że dziś sporo muzyki zespołu Jethro Tull z racji wczorajszych urodzin wokalisty i lidera, ale można się spodziewać także dzisiaj na przykład muzyki z pierwszej debiutanckiej płyty zespołu Red Hot Chili Peppers. To wszystko po 21 w audycji. To był dobry rok.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
3: Dramatyczny wypadek w Częstochowie. 18-latka wjechała pod tramwaj. Umowy podpisane w raporcie Łuci. Największy kontrakt z USA w historii Polski. Komendant z serialu U Pana Boga w wieku 75 lat zmarł Andrzej Beja Zaborski.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Kobieta jest w śpiączce. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod jadący tramwaj, mówi Marlena Jeszczyniak z policji w Częstochowie.
5: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
3: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Lekarze walczą o powrót dziewczyny do zdrowia. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. Premier podpisał umowę na dostawę śmigłowców. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi podpisano umowę offsetową z koncernem Boeing. Dzięki nim powstanie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache, a zatrudnienie w zakładach ma się podwoić. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
7: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu.
6: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Teraz smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Andrzej Beja Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy, przez dziesięciolecia związany z białostockim teatrem Lalek. Widzowie doskonale znali go także jako komendanta Hendryka z popularnego cyklu U Pana Boga.
8: A może słoninki chcesz?
9: Ale do słoniny trzeba być coś na wątrobę, inaczej za tłustowa to będzie. Wątroba nie wytrzyma długo bez spacia.
8: Mam tu jakiś bimberek z Puszczy Kmyszyńskiej.
9: To zapach rzosowy, tanina z dębowej beczki, jeżyna i czerwona burówka. Którym to pędzi?
8: Nie mogę ci powiedzieć, Henryk. Raz, żeś policjant, dwa, tajemnica spowiedzi.
9: To z Maciejowego Żaeli. On nie darmo 30 lat w służbie. Znam ja ich, jak wysoko były.
3: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci 75-letniego artysty potwierdził m.in. białostocki teatr Lalek.
10: Eskarok Biznes.
3: Kancelaria premiera przeprowadziła kontrolę programu Czyste Powietrze. Nie wykazała podstaw do wstrzymania certyfikacji tych wydatków, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Certyfikacja jest konieczna, aby odblokować unijne środki. Orlen uruchomił farmę fotowoltaiczną przy rafinerii w Morzejkach na Litwie. Jej moc to ponad 42 MW. Instalacja pozwoli pokryć 7% rocznego zapotrzebowania litewskiej spółki na energię elektryczną. Będą utrudnienia dla kierowców i pieszych. Jutro rusza remont ulicy Zakopiańskiej w Krakowie, prowadzącej w kierunku Podhala i Zakopanego. Prace wykonywane będą na jezdni w kierunku Myślenic, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4. Według planów prace potrwają do końca października.
10: Pogoda.
3: Po deszczach i burzach wróciła słoneczna pogoda i jest też przyjemnie rześko. Od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie. Przelotne opady mogą się dziś pojawić na północy i wschodzie, a ciśnienie 1005 hektopaskali i będzie rosło.

kwadrans po 12. Wcześniej The Cranberries i Dreams. No właśnie, mam nadzieję, że nic Państwa nie powstrzymuje od rozpoczęcia realizacji swoich marzeń. Wtorek, 11 sierpnia, no to świetny dzień na to właśnie. I od tej jakże spontanicznej myśli rozpoczynamy nasze wtorkowe spotkanie. Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam do 15. Za nami Grzegorz Kupczyk ze swoim solowym singlem. To był utwór zatytułowany Party Doll, który Państwo znajdą na nowej solowej płycie artysty, która ukaże się w październiku. Depeche Mode. Oni lada moment na naszej antenie. Teraz gramy Metallica. Whiskey in the Jar przed nami.

Depeche Mode, It's No Good w SC Rock. Nasze festiwalowe lato, można powiedzieć, wkracza w decydującą fazę. W ten weekend dość spokojnie, ale w kolejny. Rokowizna w Poznaniu, w Warszawie, męskie granie, już ostatni przystanek na tej trasie. No i przed 15 będę miał dla Państwa bilety na te właśnie koncerty, na męskie granie w Warszawie, także bądźcie w pobliżu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No a przed nami Nick Cave w SC Rock, który w tym roku wystąpił między innymi na festiwalu Metronom w Pradze, w Czechach, festiwalu, który bardzo serdecznie Państwu polecaliśmy, mieliśmy nawet bilety, byliśmy też na tym festiwalu, no i odsyłam serdecznie do naszych social mediów, ponieważ tam relacje z tych wszystkich festiwali, na których już do tej pory byliśmy w ramach naszego festiwalowego lata, no i jeszcze będziemy, bo kilka koncertów i festiwali do odhaczenia, także nasze social media się polecają. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, przed nami.

0: Living on a Prayer w Esterok i Bon Jovi. 27 minut do 13 nam pozostaje. Aerosmith z Youngbloodem jeszcze między innymi w tej godzinie się zmieści. Powiemy sobie, jakie atrakcje przygotował dla swoich fanów Youngblood na niedawnym koncercie w Stanach. Przy okazji posłuchamy świetnego numeru My Only Angel do spółki z Aerosmith. To jeszcze przed 13 w Esterok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama. Esta Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Dave Grohl i spółka nie zwalniają tempa. Formacja Foo Fighters wypuściła właśnie dość nieoczekiwanie nowy koncertowy materiał. Na nowej epce znalazło się 6 koncertowych numerów, które zostały zarejestrowane w tym roku. Wydawnictwo trafi do sieci w wyjątkowej formule, a zebrane fundusze ze sprzedaży pomogą potrzebującym. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
10: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to Esca Rock.
11: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him, and you're listening to Esca.

To był Aerosmith i Young Blood, który ostatnio zrobił wyjątkową niespodziankę na jednym z koncertów w Stanach. Gender Reveal, czyli odkrywanie płci jeszcze nienarodzonego dziecka. Mam wrażenie, że wytworzyła się ostatnio nawet taka moda wśród par na jak najoryginalniejsze zakomunikowanie płci dziecka właśnie. No i Young Blood przyznał ze sceny, że nigdy wcześniej nie robił tego na swoim koncercie, ale szybko zdecydował, że podejmie się tego wyzwania, więc wziął do ręki zalakowaną kopertę, zaprosił przyszłych rodziców na scenę i ogłosił, cytuję, "It's a girl". No i brawa dla tych państwa. To chyba teraz jakiś dożywotni bilet na koncerty. W każdym razie ta sytuacja jest do podejrzenia w internecie, gdyby ktoś był zainteresowany. My Only Angel, Aerosmith Young Blood już za nami w ST Rock. Teraz Chris Cornell, Can't Change Me.

0: wspominałem ostatnio, że w nowym sezonie popularnego serialu 1670 pojawia się fragment tego utworu, Waiters, w takiej barokowej wersji. To w nawiązaniu do nowej rzeczywistości słynnego ojca Jakuba, myślę, że państwo wyłapią, albo już wyłapali ten fragment. Teenage Dirtbag, Waiters w wersji oryginalnej, na finał pierwszej godziny naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, za chwilę najnowszy raport w SC Rock. Zapraszamy.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
2: Służby w akcji, ponad 6 tysięcy odbiorców bez prądu po nawałnicach na Mazowszu. Jest dochodzenie sanepidu po masowym zatruciu w ośrodku w Międzywodziu. Jutro częściowe zaćmienie słońca w Polsce. Podpowiemy, jak najlepiej je obserwować.
3: SK Rock. Raport.
2: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Służby w akcji po masowych awariach sieci energetycznych. Od elektryczności odcięci są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim, płockim, a także w samym mieście Płock. A szczegóły zna Aleksander Ruszkowski.
4: Awaria jest skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
5: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
6: Straszna wichura i lało. Wieczorem już tak późnym, to już była taka spokojna, tylko taki po prostu tak jakby samolot latał. Ale po całym niebie dosłownie tej błyskawica straszna.
7: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
4: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
2: To była intensywna noc i poranek dla mazowieckich strażaków. Z powodu nawałnic interweniowali ponad 530 razy.
3: To jest raport.
2: 11 osób zginęło w wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. 6 straciło życie w Zaporożu na południu, 5 w obwodzie Dniepropietrowskim na wschodzie. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe i infrastruktura. O uszkodzeniach bloków w wyniku nocnego ostrzału informują także lokalne władze miasta Mikołajów na południu kraju. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówi ukraińskim dziennikarzom pani Walentyna. Słyszę drona nalatującego prosto na nas. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła. Schody były całkowicie zablokowane przez coś. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Zaatakowany został także Kijów, gdzie ranna została jedna osoba. Łącznie w nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 120 dronów, a także rakiety różnych rodzajów. U 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonelle. Niebawem mają być znane kolejne wyniki badań. Mowa o masowym zatruciu w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Międzywodziu.
8: Trwa również dochodzenie epidemiologiczne i wydane zostały zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy. Osoby objawowe są izolowane w swoich pokojach.
2: Mówi nam Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Będzie widoczne w całej Polsce. Jutro zaćmienie słońca, w Hiszpanii całkowite, a u nas częściowe. Widoczne tuż przed zachodem słońca około godziny 19. Jak je obserwować? Zdradził nam Marek Setlak z Astrocentrum w Chełmcu koło Nowego Sącza.
9: Księżyc zakryje około 60% tarczy słonecznej. słonecznej. Dlatego obserwacje najlepiej prowadzić z wzniesienia z odsłoniętym zachodnim horyzontem, aby słońce było widoczne jak najdłużej. Na słońce nie wolno patrzeć gołym okiem, dlatego obserwacje zaćmienia należy prowadzić z użyciem odpowiednich filtrów słonecznych lub przy pomocy kamery obskury, którą możemy rzutować obraz zaćmienia na ekran.
2: Zaćmienie słońca będzie można obejrzeć też w Astrocentrum podczas trwającego festiwalu astronomicznego. Start jutro o 18:30.
1: Pogoda.
2: Dziś znacznie chłodniej, zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na północy i na północnym wschodzie przelotny deszcz. Temperatura od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich do 27 stopni na południowym wschodzie.

0: Why Don't You Get a Job? I The Offspring w Este Rock, wcześniej ONA i Drzwi. I od tej właśnie pary utworów rozpoczynamy drugą godzinę naszego wtorkowego spotkania. 12 minut po 13. 11 sierpnia niezmiennie w kalendarzu. Kłania się Michał Cieślik. Dzień dobry raz jeszcze i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze.
0: A to oznacza, że sięgamy po naszą nowość. To Katarzyna Nosowska, która jak wiadomo w tym roku świętuje 30-lecie swojej kariery solowej. 30 lat temu ukazała się pierwsza solowa płyta liderki, wokalistki zespołu Hej Pug Pug, oczywiście o tym krążku mowa. No i na tę okoliczność, na ten jubileusz pani Katarzyna nam podrzuca nowe utwory, dawkuje nam te przyjemności, które potem wypełnią całą płytę. No i jednym z tych nowych utworów, które całkiem niedawno pani Katarzyna nam podrzuciła, jest Sos Chaosu. To jest właśnie utwór, który już teraz słyszą Państwo w Esterok. Katarzyna Nosowska.

No tak, Eddie miał wtedy 17 lat, kiedy został obsadzony w szkolnym przedstawieniu u boku niejakiej Liz Gamble, młodszej rok koleżance ze szkoły, w której zakochał się na zabój. Jakie szkatusze przeżywał, kiedy ta wyjechała na wakacje z rodzicami. Oj, ciężko było mu znieść rozłąkę. Niestety po roku dziewczyna rzuciła Eddiego Vedera, no i gdyby nie jego złamane serce, to ta słynna rockowa ballada by z pewnością nie powstała. Nie chcę mówić, że nie ma tego złego, ale jakoś tak mi to pasuje tutaj do tej sytuacji. Pearl Jam Black za nami. A to już to Somewhere. Sitting all alone inside your head.

0: Nam jest Lovizzy Peggy Brown w ST Rock. Jak słyszeliśmy w raporcie o 13, jutro zaćmienie słońca w Hiszpanii całkowite, u nas częściowe, widoczne tuż przed zachodem słońca około 19, także warto sobie zapisać to, zapamiętać i spojrzeć wysoko w niebo. No właśnie, a przed 14 jeszcze pojawi się tutaj wielki fan tych astronomicznych, może nawet kosmicznych tematów. To na pewno przed 14 w ST Rock. Teraz chwilę przerwy. Po niej wrócimy z zespem Smash Mouth. Usta.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w ST Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube ST Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ST Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

To był zespół Def Leppard i Rejoice w SC Rock. No a teraz facet, który nigdy nie ukrywał swoich fascynacji kosmosem. Zresztą tytuł ostatniej płyty jego zespołu The Wow Signal, o czym kiedyś zresztą Państwu opowiadałem, jest takim nawiązaniem do historii pewnego odebranego przez teleskop w amerykańskim Ohio 72-sekundowego sygnału niewiadomego pochodzenia, tak to nazwiemy. To było w sierpniu 77 roku. A 20 lat temu te fascynacje także były obecne u Matta Bellamy'ego, lidera Muse, bo właśnie o nim mowa, czego najlepszym dowodem jest kawałek z płyty wydanej równo 20 lat temu. Przed nami Supermassive Black Hole. Muse w SC Rock.

0: To był Maneskin i Tom Morello z Rage Against the Machine Gossip na finał tej kolejnej godziny wtorkowego popołudnia. Za chwilę będzie 14, to oznacza, że lada moment najnowszy raport w SC Rock, a już w tej trzeciej, ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania będę miał dla Państwa prezent. To będą bilety na męskie granie w Warszawie, które odbędzie się nie w ten najbliższy, ale ten kolejny weekend na lotnisku Bemowo. Jeżeli są zainteresowani, to proszę bliżej do radia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo ja się bardzo mocno ostatnio zastanawiam, czy jednak w moim małym smarciku nie zakonserwować mu podwozia przed zimą i przed solą.
3: No to jest ważna sprawa, bo nie od dziś wiadomo, że od drogowej soli podwozie się...
4: Nie. Brudzi.
3: Brudzi, psuje. Tak, no, o to mi chodziło. No, o czym pomyśleliście?
2: Nie no, psuje się.
4: Ale myślałem, że cykor, wiesz, nie nawiąże do małżeństwa, a jednak w pewnym momencie wlazł w to małżeństwo i że tam niektóre
3: lepiej. W pewnym momencie wlazłem i tam nie mogę z tego wyjść.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
7: Nie będzie litości. Ostra reakcja premiera na aferę w sprawie pieniędzy dla powodzian. Polska wzmacnia ochronę w raporcie eksperci o rosyjskiej akcji pod fałszywą flagą. Rekord na Zakopiance. Prawie 55 tysięcy aut przejechało tunelem pod Luboniem.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przyznane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wpłacającej pieniądze.
9: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
7: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
9: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
7: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezeski agencji otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego. Z kolei spółka sąsiadów działaczki KO dostała ponad 3 miliony złotych pomocy. Polska ma możliwości, by ochronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacją podanymi przez agencję Reutera. Polska i kraje bałtyckie mają przygotowywać się na taką ewentualność. Ustalenia służb wskazują, że Moskwa może przeprowadzić taką operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury.
10: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwa nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
7: Komentuje generał Bogusław Pacek. Według informacji Reutera w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie służby w Polsce i krajach bałtyckich skierowały dodatkowe siły do ochrony połączeń energetycznych, terminali LNG czy zapory wodnej w pobliżu Rygi.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Największy ruch zawsze jest w sierpniu i w tym roku padł kolejny rekord. W niedzielę tunelem pod Luboniem Małym na Zakopiance przejechała rekordowa liczba pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku i to też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
7: Każdego dnia S7 pod Luboniem Małym przejeżdża średnio 26 tysięcy pojazdów. Tunel ma nieco ponad 2 km. Został otwarty w listopadzie 2022 roku.
1: Eskarok Biznes.
7: Na początek obrady rządu ministrowie będą pracować nad propozycją pomocy beneficjentom programu Czyste Powietrze, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców. Zajmą się też projektem w sprawie umorzenia należności ZUS powstałych przed 1999 rokiem. Pozytywnie rozpoczęła się dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie. Główne indeksy, za wyjątkiem SWIG 80, znalazły się na nowych szczytach. Najsilniejszy jest WIG 20, sięgnął ponad 4000 punktów. Wpływ na to ma głównie wzrost kursu Orlenu o ponad 2%. W pierwszym półroczu wzrosła liczba rejestracji samochodów wszystkich segmentów. Aut osobowych zarejestrowano ponad 312 tysięcy. Wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Autorzy zwracają jednak uwagę na spadek krajowej produkcji aut osobowych.
1: Pogoda.
7: Do piątku ochłodzenie w całym kraju, przelotny deszcz możliwy na północy i wschodzie. W godzinach późno-popołudniowych chmury zanikną i praktycznie w całej Polsce powinno być słonecznie. Temperatura od 18 stopni na północy, 22 stopnie w centrum oraz w rejonach podgórskich do 27 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura na przeważającym obszarze kraju od 21 do 23 stopni.

0: Floyd w Fester Rock, Wish You Were Here. Wcześniej jeszcze Republika i Mamona. Od tego utworu rozpoczęliśmy tę trzecią godzinę naszego środowego, nie wtorkowego póki co spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze. Zapraszam na ostatnią odsłonę naszego wtorkowego spotkania właśnie, skoro przy Republice jesteśmy, przypomnę, podczas koncertu na Męskim Graniu w Warszawie, to już za półtora tygodnia, ten wyjątkowy projekt Moja Krew, Twoja Krew, który nawiązuje do tego dokumentu zrealizowanego podczas festiwalu w Jarocinie w 1986 roku. I to jest projekt, w ramach którego różni wykonawcy wykonują największe przeboje zespołu Republika i ten właśnie wyjątkowy koncert w ramach tego ostatniego przystanku na tegorocznej trasie Męskiego Grania w Warszawie. Jak powiedziałem, to w przyszły weekend 21 i 22 sierpnia na lotnisku Bemowo właśnie w stolicy i ja mam dla Państwa kolejne podwójne zaproszenie na Męskie Granie w Warszawie, to proszę mi nagrać głosówkę i wysłać ją na naszym eskarokowym messengerze, a mianowicie, kto odpowiada za ten legendarny dokument, który przedstawia tę polską scenę alternatywną lat 80. Kto odpowiada za ten dokument, który został nakręcony 40 lat temu w 1986 roku, który, jak powiedziałem, stał się inspiracją dla tego wyjątkowego projektu Moja Krew, Twoja Krew.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W oczekiwaniu na głosówki z dobrymi odpowiedziami mam dla Państwa m.in. Suede, Emotionally Unavailable. To już teraz w Esterok.

0: To jest Green Day w Estrogi Holiday. No tak, wakacje trwają, trwa też nasze festiwalowe lato, w ramach którego wysyłamy Państwa na najlepsze koncerty i festiwale tego lata właśnie. Ja mam w tym momencie 2 bilety na męskie granie w Warszawie, to za 1,5 tygodnia. W ramach tego ostatniego koncertu na tegorocznej transie odbędzie się ten wyjątkowy koncert, wyjątkowy projekt Moja Krew, Twoja Krew, inspirowany tym muzycznym dokumentem sprzed 40 lat w oryginale My Blood, Your Blood. No i pytałem Państwa, kto stoi za tym właśnie dokumentem nakręconym w 1986 roku. Pani Małgorzata chyba coś wie na ten temat.
1: No cześć, to ja sobie stałam na tym parkingu do 12, od 12. Spóźniłam się na trening. Musiałam przypłynąć 1,5 godziny basenu bez przerwy.
0: O, nieźle.
1: Reżyserował ten dokument Andrzej Kostenka, chyba dla telewizji BBC. Właśnie dla tego projektu Moja Krew, Twoja Krew marzę, żeby pójść na warszawskie męskie granie, bo do Krakowa nie dałam rady dojechać. Także proszę o te bilety.
0: Andrzej Kostenka, oczywiście to był projekt BBC. Wielkie brawa, jak najbardziej. To jest prawidłowa odpowiedź na moje konkursowe pytanie. Rozumiem, że pani Małgosia to od godziny 12 czeka na to pytanie konkursowe. No to brawa też za wytrwałość. Aha, i coś jeszcze chciała dodać pani Małgorzata?
1: Chciałam jeszcze dodać, że ja jestem cała z Republiki, wychowana na Republice i zabrałabym na ten koncert swojego tatę, który zaszczepił we mnie miłość do Republiki, więc naprawdę trzymam mocno kciuki, że wybierzesz właśnie mnie i mi podarujesz te wejściówki.
0: To proszę bardzo. Pani Małgorzata ze swoim tatą będzie się bawić na męskim graniu w Warszawie już za 1,5 tygodnia. Bilety wędrują do Was. Dobrej zabawy życzę. 26 po drugiej. Autobusy i tramwaje. T-Love przed nami, Westerok.

0: Zombie, zespół The Cranberries w ST Rock. Niecałe pół godziny pozostaje do 15:00, za chwilę radar na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie sprawdzimy, co tam nowego w zespołu Foo Fighters, bo panowie podrzucili małą, nową płytę. O co w ogóle chodzi, dlaczego akurat to wydawnictwo się pojawia, powiem w krótkich żołnierskich słowach za parę minut. Przy okazji posłuchamy kawałka Unconditional.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Travis Barker wraca do swoich najtrudniejszych doświadczeń. Zbliża się premiera dokumentu Louder Than Fear, który zabierze fanów w surową i emocjonalną podróż po życiu perkusisty amerykańskiej formacji Blink-182. Co istotne, całość będzie można obejrzeć na jednej z platform streamingowych, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To był zespół Foo Fighters, który prawie dwa miesiące temu wystąpił na koncercie w naszym kraju. W ramach tej samej trasy koncertowej panowie zagrali m.in. w nowojorskim Irving Plaza oraz Starland Ballroom w Sayreville. No i nie bez powodu wspominam o tych dwóch koncertach, ponieważ sześć nagrań zarejestrowanych właśnie podczas tych dwóch koncertów trafiły na nową epkę Foo Fighters. Are Playing Where, Volume 2. Właśnie ukazało się to wydawnictwo, z którego dochód zostanie przekazany lokalnym organizacjom charytatywnym właśnie w tych dwóch miastach. Także bardzo słuszna inicjatywa. Foo Fighters, Unconditional, już do nami w Esterok. Teraz zagramy The Cult, She Saw Sanctuary.

0: Dire Straits w Esterogi Brothers in Arms. To już za nami w Esterogi na koniec naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę będzie 15. To oznacza, że lada moment Ania z najnowszym raportem, a tuż potem przejmie Państwa Dawid z kolumną Zygmunta. To już po 15. Ja pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrego popołudnia życzę, no i mówię Państwu do usłyszenia za czas jakiś. Michał Cieślik. Tymczasem.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w Esce Rock.
2: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
3: To jest SK Rock.
6: Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Kolumbii. MSZ trzyma rękę na pulsie. Ogromne korki po kolizji na S8. Zablokowana jest trasa w kierunku Janekina Darzyna. Za rok nie będzie pokazów airshow w Radomiu. Jest potwierdzenie MON.
1: SK Rock. Raport.
6: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, przekazał resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
8: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
7: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
1: To jest raport.
6: Ogromne korki po kolizji na S8 w pobliżu węzła Wypędy na obrzeżach Warszawy. Zderzyły się tam dwa tiry i dwie osobówki. Trasa w kierunku Janekina Darzyna jest całkowicie zablokowana. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy.
9: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych, są wycieki na drodze i trasa jest zablokowana.
6: Informuje Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Utrudnienia na odcinku między węzłami Opacz a Janki mogą potrwać 3 godziny. Nie będzie airshow w przyszłym roku. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych w Radomiu w 2027 roku, przekazał resort obrony. Jako powód podano zmienną sytuację geopolityczną i wojnę w Ukrainie oraz to, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia. Oburzenia nie ukrywa radomski radny PiS Artur Standowicz.
10: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
6: Organizowana co 2 lata impreza nie odbyła się już w ubiegłym roku. Odwołano ją po tym, gdy podczas przygotowań doszło do katastrofy myśliwca F-16 Polskich Sił Powietrznych i śmierci pilota majora Macieja Slaba-Krakowiana. Organizowane z przerwami od 1991 roku Airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Pies nie powinien być zabierany na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysu od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z TPN.
11: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
12: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
11: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
13: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
6: Dodaje Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN. Po polskiej stronie z psem, obowiązkowo na smyczy, można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
3: Pogoda.
6: Dziś znacznie chłodniej i tak będzie do piątku. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na północy i na północnym wschodzie przelotny deszcz. Temperatura od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich do 27 na południowym wschodzie. Jutro na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura od 21 do 23 stopni.
3: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
6: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Aniu. A ja jestem Zygmunt i już na samym początku poczujemy Nirwanę. Zaczniemy od takiego utworu, który miał być dla Cobaina takim uczuciem ulgi i mam nadzieję, że też ją poczujecie. I jedziemy z wami do Fajrantu. Kłaniamy się i zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: a co się dzieje na świecie, to będziemy wam przekazywać w raportach. Ania Kruszyńska wszystko sprawdza i będzie wam o wszystkich raportować, o tych mniej poważnych rzeczach, o tych bardziej uśmiechniętych, absurdalnych. Możecie pogadać ze mną. Zacznie pan Kaziu.
1: I będziemy szczęśliwi, weseli.
0: O, pan Kazik wesoły.
1: Szczęśliwego i wesołego wtorku życzę.
0: Bardzo dziękujemy. A jak ten wtorek u państwa? Może coś się odwaliło? Czekam na wasze głosówki i telefony. Głosówki śledźcie na Messengerze naszym radiowym, a telefon do studia to 691-613-613. No i oczywiście jak co dzień będziemy dyskutować przy zacnych dźwiękach. A to na przykład są dźwięki lata. Dźwięki często grane latem roku 2007 i teraz też gramy często, bo lato 2026 będzie nam się kojarzyć z tą wersją zespołu The Rolling Stones. Kawałek You Know I'm No Good.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Cześć Dawid!
1: Dobry panie Zygmuncie!
0: Jesteśmy z tobą na nasłuchu do godziny 18. Pozdrawiamy!
2: Wszystkiego dobrego Dawidzie, wszystkiego dobrego słuchacze. Jedziemy z kolumną Zygmunta.
3: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Aerosmith. A wątek związany z tą grupą pojawił się w serialu 1670. A tam też pada taki tekst.
1: Szwedzi!
0: A ja spotkałem ostatnio kilku Szwedów i kazałem im przeprosić za to, że przez nich nie awansowaliśmy w tym roku na mundial. I przeprosili. Może za potop przeproszą nas następnym razem. Fragmenty rozmów z Royal Republic ze Szwecji i z Awatarem ze Szwecji już się pojawiają i będą się pojawiać na naszym Instagramie. Zerknijcie, a w radiu już za chwilę posłuchamy raportu.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, a pod maską 1-0.
2: Łukasz Bąk.
4: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
2: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.00.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
2: Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwumiesięczna dziewczynka znaleziona w oknie życia w Białymstoku. Zgodnie z procedurami powiadomiono policję, służby medyczne, a dziecko przewieziono na badania do szpitala. Dziewczynka jest zdrowa. Znaleziono przy niej także list, informacje o imieniu, karmieniu oraz szczepieniach. Zostawiony był także wózek. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził dziś wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy.
8: To jest raport.
9: 80-latek ruszył pieszo autostradą S14. Do zdarzenia doszło w rejonie wiaduktu w Wincentowie w powiecie pabianickim. Starszy mężczyzna z Łodzi jechał Mercedesem, który zepsuł się na trasie.
10: Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, nie wiedział, co ma zrobić, więc postanowił wejść na wiadukt do najbliższej miejscowości i poszukać pomocy. Stróże prawa zaopiekowali się starszym mężczyzną i bezpiecznie sprowadzili go do samochodu, który pozostawił na pasie awaryjnym. Na miejscu czekała już pomoc drogowa.
9: Relacjonuje Jakub Gąsiorek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
8: SK Rock Sport.
9: Dziś kolejne szanse Polaków o medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy powalczą Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki i Paweł Fajdek w rzucie młotem, a wczoraj srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Emmy Hunt, do której Polka straciła 0,02 sekundy. Po rywalizacji nie kryła emocji.
11: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
9: Srebro Swobody to pierwszy medal Polaków podczas czempionatu w Birmingham, który potrwa do niedzieli. Dziś początek trzydniowych zmagań siatkarek w memoriale Agaty Mróz. Oprócz Polek w rywalizacji wezmą udział także Ukrainki, Włoszki i Francuzki. O 17.30 początek meczu Francja-Włochy, o 20.30 na boisko wejdą nasze siatkarki i Ukrainki. Jutro zmierzymy się z Francuzkami, a w czwartek z Włoszkami. Memoriał jest ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: SC Rock. Zapraszam.

0: Good Charlotte w Radiu SK Rock. Pan se je, a jak zje, to może zrobi kupę. I pociągnę ten wątek. Uwaga, uwaga. Mohamed Salah jest taki świetny piłkarz i on teraz będzie grał w takim klubie w Turcji i za grę w tym klubie dostał 30 milionów euro pensji, do tego 20 milionów za podpis, 14 milionów dla agenta, do tego wille, samochody dla rodziny, a także, uwaga, uwaga, 5 tysięcy euro miesięcznie na papier toaletowy. 5 tysięcy euro miesięcznie na papier toaletowy. I pozwolą Państwo, że podsumuję to komentarzem dzietnego lampadziarza, który napisał: 5 tysięcy euro miesięcznie na papier toaletowy. On za więcej się wypróżnia niż ja żyję.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. A Lady Punk to jedna z gwiazd koncertu Top of the Rock. Będzie taki koncert Legend Rocka na festiwalu Top of the Top. To festiwal, który odbędzie się w Operze Leśnej. Będzie go można zobaczyć w TVN-ie, ale ja będę was zapraszał właśnie do Opery Leśnej. I gdyby mieli państwo ochotę zobaczyć na żywo koncert Legend Rocka, to bilety będzie można wygrać u mnie w przyszłym tygodniu. A co się fajnego dzieje w tym tygodniu? A to sprawdzę po godzinie 16. A co się dzieje poważnego, to sprawdzi Ania o 16. Za chwilę raport.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: S8 już przejezdna, ale ruch odbywa się tylko jednym pasem. Uratowali czterolatkę w Bohaterowie z Łomży, docenieni przez władzę. Był jedynym kandydatem Andrzej Baka, nowym prezydentem Węgier.
1: SK Rock. Raport.
0: 16.03, Anna Kruszyńska, zapraszam. Popołudniowy szczyt komunikacyjny i paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna, ale ruch odbywa się tylko jednym pasem. To najnowsze informacje po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Opacz a Janki. Na jezdnię wylał się olej przewożony przez jeden z pojazdów. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy ruch wróci do normy?
2: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
0: Problemy kierowców nie tylko na Mazowszu. Na S3 przy węźle Kliniska w kierunku Szczecina zderzyły się 4 pojazdy. Są utrudnienia. Auta były przepuszczane tak zwanym pasem włączenia.
1: To jest raport.
0: Uratowali czterolatkę teraz. Odebrali podziękowania. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Podziękowaliśmy za ich odwagę. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
0: Dla całej Polski to bohaterowie, jednak oni sami o sobie tak nie myślą.
4: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili, tak?
5: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
0: Dodajmy, że 27-letnia matka dziecka, która w czasie tych dramatycznych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Andrzej Baka wybrany przez parlament na urząd prezydenta Węgier. Wybór nowego szefa państwa zbojkotowała największa partia opozycji Fidesz. W głosowaniu wzięło udział 146 ze 199 deputowanych. Oddano 140 głosów za i 6 przeciw. Deputowani mieli 40 minut na wrzucenie głosu do urny. Kolejne 20 minut przeznaczono na ich podliczenie. Dodajmy, że Baka był jedynym kandydatem na to stanowisko. Został zgłoszony przez klub parlamentarny rządzącej TISY.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Jutro w Polsce częściowe zaćmienie słońca, a szczegóły zna Aleksander Ruszkowski.
6: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów, a po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
7: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
6: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku, od godziny 19:00, zupełnie za darmo, a oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21:00.
0: A kolejne zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać w 2075 roku.
8: Pogoda.
0: Do piątku Polska będzie pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego, a ten przyniesie deszcz i temperaturę od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie. W sobotę powrót upałów i temperatura do 34 stopni na południu. A dziś słonecznie, chłodno i wietrznie. Temperatura od 18 stopni na północy, około 22 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
8: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i wszystkie ligi wolne. Bartkowi tylko odpiszę, że spoko, bo Bartek napisał na Messengerze, że właśnie włączył radio. Bardzo spoko. I możecie się w tym radiu usłyszeć. Czekam na głosówki i telefony. Zapraszam. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: 7 w Radiu SK Rock. Złoty Paw.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry panu.
2: Czy dżem może spuszczać 24K?
0: Dziękuję.
2: Trzymaj się, pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam pana bardzo, bardzo mocno, a państwu przypominam, że dżem będzie jedną z gwiazd poznańskiej rockowizny. To w przyszłym tygodniu. A w tym tygodniu Cieszanów Rock Festival i Bittersweet Festival w Poznaniu i Testament w Krakowie, Agnostic Front też w Krakowie, Gogol Bordello w Krakowie i Wrocławiu, a do tego Olsztyn Green Festival i Rock Legionowo. Jest w czym wybierać, a pewnie coś pominąłem. Jeśli tak, to wybaczcie, można mi dać znać, gdzie wy zmierzacie. A my tymczasem zmierzamy ulicą marzeń, bo tak nazywa się ten kawałek zespołu YouTube.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Cześć Dawid!
1: Słuchaj, nagrywam się, bo potrzebuję porady. Jeździsz tam na te delegacje, wyjazdy, koncerty z Klaudią cały czas. Tu Katowice, tu Gdańsk, tu Ostrawa, tu coś tam. No i się tak zastanawiam, może podzielić się z nami, ze mną, ze słuchaczami tajemnicą, jak sobie taki wyjazd służbowy załatwiasz przed żoną, bo ja jeżdżę też na te delegacje różne tu, tam i szczerze mówiąc ona średnio jest zadowolona, a jak patrzę na was, to i Klaudia uśmiechnięta, i Dawid uśmiechnięty, no żona chyba też uśmiechnięta, skoro ty jesteś uśmiechnięty, także zdraź nam sekret, jak to się robi, jak się przekonuje żonę do tego, że jesteś na wyjeździe służbowym i nie robisz tam nic złego.
2: Po polsku mówimy kocham cię, a w poezji mówimy kocham cię, tęsknię, wołam cię do siebie. Świat cały twoim nazywam imieniem. Ty jesteś moim sercem, krwi mej zdrojem i duszy mojej, tyś harfą z płomienia.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Reklama.

0: liceum ogólnokształcące, jeszcze zamknięte, ale za 3 tygodnie. Dokładnie za 3 tygodnie, pierwszy dzień września. I w sumie to nie wiem, co powiedzieć.
1: Będzie dobrze.
0: No nie wiem.
1: Musicie mi zaufać.
0: Życzę Państwu, żeby było dobrze. A jak jest teraz, co się dzieje ważnego, o tym powie Ania już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja. SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Polacy utknęli na Sycylii. Około 200 osób nie może wrócić do kraju z powodu erupcji wulkanu Etna. Do tematu wrócimy o 17:00. Polska i kraje bałtyckie szykują się na rosyjską prowokację. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu posiadają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO.
2: To jest raport.
5: Co piąty mieszkaniec Wrocławia to dziś obcokrajowiec. W stolicy Dolnego Śląska najwięcej jest przybyszów ze wschodu.
6: We Wrocławiu najliczniejszą grupą obcokrajowców są obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi, Gruzji, Indii, Mołdawii oraz Filipin. Dużą grupę imigrantów stanowią również obywatele Korei Południowej.
5: Mówi Alicja Pietrusiewicz z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. W całym kraju liczba cudzoziemców przekroczyła w zeszłym roku 2 miliony.
2: SK Rock Sport.
5: Dziś rewanżowe mecze trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pogromca Górnika Zabrze Fenerbahçe Stambuł będzie broniło w Gracu dwubramkowej zaliczki z pierwszego spotkania. Zwycięzca tej rywalizacji zagra w barażach z lepszym z pary Lyon Sparta Praga. W pierwszym meczu Czesi niespodziewanie wygrali 2-1 i są bliżej awansu. Niezwykle ciekawie zapowiada się także rewanżowe spotkanie pomiędzy rewelacją poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów norweskim Bodo Glimt z belgijskim Unionem Saint-Gilloise. W Belgii padł remis 3-3. Mazury w pełnej gotowości na wielkie sportowe emocje. W Starych Jabłonkach zmierzą się najlepsi zawodnicy z całego kontynentu. Jutro ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.
7: Jest to pierwsza impreza tego typu w Polsce i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast po raz pierwszy w historii CEF wywalczyło z Federacją Światową, że zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej, można powiedzieć, inny niż wszystkie do tej pory i cieszymy się, że to ma miejsce właśnie w Starych Jabłonkach.
5: Mówi Tomasz Dowgiało, dyrektor turnieju, a przed kibicami 5 dni emocjonujących rozgrywek.
4: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Kaleo w Radiu SK Rock. A to zespół, który odwiedzi nas w marcu. A Donald Tusk odwiedził chwilę temu plan serialu Rancho. Premier odwiedził Rancho i przypomniał mi się taki fragment tego serialu.
1: Zaprosiliśmy tutaj państwa dzisiaj, żeby publicznie naszego koalicjanta zapytać. Czy wam dobro kraju nie leży na sercu? Los obywateli was w ogóle nie obchodzi? I ojczyzny?
0: I ten fragment powstał chyba za tamtych.
1: Proszę bardzo, proszę bardzo.
0: I proszę bardzo, do tych chyba też pasuje.
1: Weźcie się wreszcie do roboty, psia krew. Polska czeka!
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Black Sabbath w Radiu Esko Rock, a to zespół z Birmingham, z miasta, w którym trwają właśnie Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. I już mamy srebrny medal dla pani Ewy Swobody. A mówię o tym dopiero teraz, bo wiem, że właśnie teraz wracają państwo z roboty i bez wyrzutów sumienia mogę zacytować słowa poety. Niech żyje wolność i swoboda. To państwo jadą sobie bezpiecznie, a jeśli zobaczycie na drodze samochód z napisem SK Rock nie mamy hamulców, to państwo pomachają. Państwo pomachają, a my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czy na pewno w dzisiejszej audycji chodzi o konserwację, a nie konsekrację? Albo konwersację?
3: Po takim telefonie następuje konsternacja.
4: No!
3: Potem przychodzi konsultacja.
4: Dokładnie, a na koniec wieczorem jeszcze kolacja.
5: Odkąd rozmawiamy na temat konserwowania, to już dwie kliniki medycyny estetycznej zaczęły mnie obserwować na Instagramie.
4: Naprawdę?
5: Proszę bardzo. Nie bywało, jak oni podsumowują.
3: Dobrze. Szybka relacja i za darmo ci zrobię botoksik.
4: Otóż to, drodzy państwo.
5: Myślisz tak, że
3: to życie influencera? No słuchaj.
5: Kurczę, czekaj.
3: Coś o tym skończymy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radio.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Anna Konieczyńska odwołana po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Polscy turyści utknęli na Sycylii powodem erupcji wulkanu Etna. Sejmiki na polach i łąkach rozpoczęte. Bociany szykują się do odlotu.
2: Eski Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznane według klucza znajomości z tą działaczką KO. Sprawą zajmują się CBA i prokuratura, a premier oświadczył dziś, że gorącym żelazem będzie wypalony każdy taki przypadek nieprawidłowości. Do tematu wrócimy.
2: To jest raport.
1: Chaos na wyspie. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem Sycylii, informuje MSZ. Erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy. Odwoływane są, zmieniane są połączenia z lotniska w Katanii. Właśnie tam jest teraz pani Monika.
3: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawią tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komiso, jakieś 100 km od Katanii. I godzina 20:15. Także czekamy, czekamy.
1: Samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii do godziny 19 z powodu wzmożonej aktywności Etny i chmury z pyłem wulkanicznym. Odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa, przekazała spółka zarządzająca portem. Jest to kolejny dzień poważnych utrudnień na lotnisku, na którym w szczycie sezonu turystycznego lądują dziesiątki samolotów. Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane, znaleziono przy nim kartkę z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach. Zgodnie z procedurą niemowlę przewieziono na badania do szpitala.
4: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
1: Mówi Aneta Łukowska, rzecznik białostockiego szpitala. W zostawionym przy dziewczynce liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia jej w oknie życia. Rodzice mają teraz 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
2: To jest raport.
1: Bociany szykują się już do drogi, przygotowują się do jesiennej wędrówki. Na polach i łąkach można już zobaczyć coraz większe grupy tych ptaków. O tak zwanych bocianich sejmikach i kierunkach podróży z Angeliką Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo rozmawiała Małgorzata Zawada.
5: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
6: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakieś hierarchii.
5: Jakie destynacje są najpopularniejsze?
6: Jest to zdecydowanie Afryka, chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
1: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni. W drogę ruszają głównie za dnia, wykorzystując ciepłe prądy powietrza do szybowania.
0: Pogoda.
1: Do piątku odpoczywamy od upałów, a dziś słonecznie i wietrznie. Temperatura od 18 stopni na północy, około 22 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Jutro na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura od 21 do 23 stopni.
0: Jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
7: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Wjeżdżamy powolutku w ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania. A na tej naszej drodze zawitamy do kopalni odkrywkowej, a w tym tygodniu w kopalni chwytamy za smyczek. A może w tej godzinie też wyciągnę fleta. Gdyby ktoś miał urodziny, imieniny albo jakąś inną okazję, to bardzo proszę o sygnał. Będę dmuchał. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: motylek, badylek, a ja tymczasem chwytam za szpadelek, bo czas na kopalnię.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane. I w tym tygodniu wykopałem dla Państwa prześlicznych wiolonczelistów. Ich oczy lśnią, la la la la, niech serca drżą, la la la la, gdy dłonią swą. No, oni tymi swoimi dłońmi przyciskają te struny, ale też je szarpią, rwą, atakują, żeby tylko osiągnąć zamierzony efekt. Nazywają się Apokaliptika i mieli w tym roku w maju wystąpić w Polsce, ale woleli polecieć do Stanów. I byłem trochę na nich obrażony, ale od maja już mi przeszło i postanowiłem wykopać dla Państwa utwór Not Strong Enough. Utwór, w którym wokalnie udziela się Brent Smith z zespołu Shinedown. Posłuchajmy zatem. Brent Smith i Apokaliptika w kopalni odkrywkowej.

0: Witam Dawidzie, trzy sprawy. Byłem w Gdańsku na rokowiźnie, mało pieniędzy miałem i mało spałem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, kręciłem się koło namiotu Eskirok, ale niestety ciebie nie zobaczyłem. A szkoda, bo chciałem osobiście przywitać się z człowiekiem, który zrobił ze mnie wała na antenie. Spokojnie. Ale później się zrehabilitowałeś biletami na rokowiznę. A trzecia sprawa to jest, powiem tak. Ja tylko pierwszego dnia byłem, natomiast Illusion super, koma super, szczególnie Rage Against the Machine, koma, ale kto rozwalił system, żeby nie powiedzieć brutalnie, nie? Royal Republic, no ci to dali czadu, no nikt nie lubi dyskoteki, a jak zaczęli grać takie rytmy umpa, umpa, umpa, to wszyscy skakali. Super, kolesie, dzięki.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiroo lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Po prostu daj mi smażonego kurczaka. Taki tekst pada na końcu tego utworu. Pan chyba był bardzo głodny. A pani Iza zmęczona. A ja zmierzam do pracy, pisze Iza. Na drugą noc z rzędu. Mam nadzieję, że będzie spokojnie. Stąd prośba do tych, co mają wolne, żeby się wyspali za mnie. Gdyby ktoś był chętny wyspać się za Izę, to bardzo prosimy. A panią Natalię prosimy, żeby nie denerwowała ludzi, bo Natalia wysłała mi zdjęcie, że chilluje na gdańskiej plaży. A ktoś mi tu jeszcze dawał znać, że jest na urlopie w Egipcie. To państwo nie będą świniami, się państwo wyśpią za Iskę. A my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B. złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w Zachodniopomorskiem. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy.
4: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił dziś sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
3: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzia przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia.
2: To jest raport.
3: Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Specjalny projekt w tym celu uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzić policjanci.
2: SK Rock Sport.
3: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
5: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc po prostu niepotrzebne emocje dla trenera. No ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
3: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. Jutro Superpuchar Europy, w którym spotkają się zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy z poprzedniego sezonu. Paris Saint-Germain zagra z Aston Villą. Początek meczu o 21:00. Wcześniej poznamy losy GKS-u Katowice, który o 18:00 rozpocznie rewanż z Hapoelem Tel Aviv w Lidze Konferencji. Pierwszy mecz katowiczanie przegrali 0-2. Jest więc co odrabiać. Pozostali nasi pucharowicze, Raków Częstochowa, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok, swoje mecze zagrają w czwartek. Belgijski zespół Leven będzie rywalem piłkarek nożnych czarnych Anetrans Sosnowiec w trzeciej ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Dziś odbyło się losowanie w szwajcarskim Nyonie. Pierwsze spotkanie drużyna trenera Sebastiana Stemplewskiego rozegra 26 sierpnia w Belgii, a rewanż 2 września.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock. Lica śpiewał, a wczoraj Lica składał życzenia swojemu przyjacielowi. Bo wczoraj były urodziny Titusa. Panie Titusie!
1: Hello!
0: Panie Titusie, bo jak jest okazja, to ja wyciągam fleta. Uwaga! Myślę, że pan to doceni. Dla wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia!
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: zachęcamy Państwa, żeby zostać. Ale ja zmykam, to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję za obecność i za wszystkie wiadomości. Anonsuję raport o 18 po raporcie Radar i sporo aktualności z rokowego świata u Michała, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: To znane o stand-upie, będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długu.
3: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
2: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
3: Takie szkolenie na wesoło.
2: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
3: Dzisiaj Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w Esce Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
1: Reklama.

0: Jest dymisja po aferze z milionami dla Powodzia. Na stanowisko traci Anna Konieczyńska. Polacy będą informowani o poderwaniu myśliwców w raporcie o nowych alertach SMS. Nie zabraknie też naturalnych kosiarek. Owce na zakrzówku pomagają pielęgnować zielenie.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
3: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian.
2: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka.
1: To jest raport.
0: Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził dziś wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. A jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk CH-101 naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie. Wojna o parking Kiss and Ride przy dworcu kolejowym w Zakopanem. Straż Miejska i Policja regularnie wystawiają mandaty kierowcom aut, które stoją za długo i blokują postój. Z kolei zakopiańscy taksówkarze, którzy dostają takie kary, uważają, że nie mogą wykonywać swojej pracy, a klienci nie mogą liczyć na podwózkę pod samą stację. Przed dworcami autobusowymi i kolejowymi nie ma bowiem postojów taksi. Te są oddalone o kilkaset metrów.
5: Zatoczka, tam są ustawione znaki, można wjechać do 3 minut, wysadzić pasażera, pożegnać się i odjechać. Nadwyrężają to właśnie taksówkarze i inne osoby, które zabierają ludzi.
6: Mając klienta, jedziemy i stajemy tam, żeby go odebrać. W międzyczasie wychodzi z pociągu na przykład 500 osób. No to jak zatoczka na 3 samochody?
7: Tragedia. No, w normalnym mieście to jest podjazd do taksi, żeby goście mogli wyjść z walizkami.
8: Teraz jest bałagan, ludzie się denerwują, nas służby karają.
0: Na razie nie zanosi się na większe zmiany w rejonie dworca.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pełnią ważną funkcję naturalnych cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. Na krakowskim zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy. A dla mieszkańców przygotowano specjalne warsztaty.
9: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
0: Mówiła Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystanie.
1: Pogoda.
0: Do piątku chłodno i deszczowo z temperaturą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie. W sobotę powrót upałów i temperatura do 34 stopni na południu. Przed nami pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura od 9 do 14 stopni. Jutro przelotne opady deszczu możliwe w północno-wschodniej Polsce, a temperatura od 20 do 25 stopni.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, gdzie za darmo przyjdzie nam obejrzeć koniec tegorocznego męskiego grania. Zerkniemy także na ostatni hiszpański koncert Fontaines DC, gdzie no, zaskoczeń nie brakowało. Ale zanim to wszystko, czas na piękny klasyk z Angeliną Jolie w tle. Panie i panowie, mam nadzieję, że nie tylko dźwięki, ale także teledysk pamiętacie w kontekście pani Angeliny. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. Dostąpi.

No ten utwór przy wtorku, to myślę, że to już jest swego rodzaju samobiczowanie, bo po weekendzie to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. W końcu chodzi o żal, o popełnione błędy, o głębszą potrzebę zmiany i odkupienie winy. No, brzmi jak to wszystko, co dzieje się czasami po weekendzie. Ale teraz mamy wakacje, więc ten weekend trwa w najlepsze. Zresztą Dexter Holland, wokalista formacji The Offspring, ostatnio zapytany o letni hit, wskazał pewną kompozycję łączącą w sobie, jak to powiedział, odpowiednią ilość buntu i dobrej zabawy. No, to też jego gościnny występ u gitarzysty Billego Idola. Wyjątkowy gość, który postanowił postawić na swoją solową karierę. To pan Bill Morrison. Jego wspólny występ z panem Dexterem Hollandem. To ich wspólne Never Gonna Change z najnowszej płyty pana Billego Morrisona, płyty Hollow.

Oj, ci wspaniali ludzie powrócą za rok na lotnisko Broczyno, gdzie koło Czaplinka. Ostatniego dnia lipca tego typu dźwięków nie brakowało, drodzy państwo. I whisky był, i czerwony jak cegła, i Harley mój, jak malowany ptak. I jeszcze kilka innych przebojów, które zespół Jam zagrał na tegorocznym Poland Rock Festival. Piękny to był koncert, bardzo krótki niestety. Natomiast przy dobrych informacjach, natomiast innych geolokalizacyjnie, pozostańmy na rzecz formacji Fontaines DC, ponieważ pamiętamy, jak ten pięcioosobowy skład chwalił się całkiem niedawno w wywiadzie dla NMI, że pracują nad nowym materiałem. Pamiętamy także te słowa gitarzysty pana Carlosa O'Connella, który wtedy miał stwierdzić, że pisali i świetnie się bawili przy właśnie nagrywaniu nowych dźwięków. I ci, którzy pojawili się w miniony weekend na pewnym festiwalu w Hiszpanii, mogli za sprawą Fontaines DC i tych 19 kompozycji usłyszeć dwie zupełnie nowe. Marian i Six Shot Morning to są te kompozycje, które formacja Fontaines DC zagrała w miniony weekend w Hiszpanii. Wielu zastanawia się, czy w ten ostatni weekend sierpnia, kiedy zespół pojawi się na Reading Hand Leeds Festival, czy także usłyszymy nowe dźwięki od zespołu Fontaines DC. No, biorąc pod uwagę, że ten zespół testuje trochę te nowe dźwięki przed publicznością, no ja bym zakładał, że te nowe dźwięki już wejdą na stałe do ich setlisty. Tak jak weszły te dźwięki sprzed kilku ładnych tygodni.

0: to genialny przykład na to, żeby nigdy nie mówić nigdy. Pan Michael Stipe, lider formacji R.E.M., wraca muzycznie, chociaż zarzekał się, że nigdy nie wróci do muzyki. Ci, którzy mieli nadzieję, że zobaczą jeszcze Happy Set w ramach ich turnę Inaczej, to wiedzcie, że to jeszcze się wydarzy i jeszcze w tym roku Happy Set Inaczej w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego i jeszcze w te wakacje 22 sierpnia. Znamy też gwiazdy, które pojawią się na tym wyjątkowym koncercie. Do niego na pewno jeszcze będziemy wracać w kontekście Happy Set Inaczej.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo ja się bardzo mocno ostatnio zastanawiam, czy jednak w moim małym smarciku nie zakonserwować mu podwozia przed zimą i przed solą.
3: No to jest ważna sprawa, bo nie od dziś wiadomo, że od drogowej soli podwozie się...
4: Nie. Brudzi.
3: Brudzi, psuje. Tak, no, o to mi chodziło, tak, no, o czym tak pomyśleliście.
2: Nie no, psuje się.
4: Ale myślałem, że cykor, wiesz, nie nawiąże do małżeństwa, a jednak w pewnym momencie wlazł w to małżeństwo i że tam niektóre
3: lepiej. W pewnym momencie wlazłem i dalej mogę z niego wyjść.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

I tych wszystkich muzycznych pasażerów zapraszamy także przed telewizory, bowiem na ekranach telewizorów już 22 sierpnia przyjdzie nam obejrzeć w telewizyjnej dwójce i na TVP VOD zwieńczenie tegorocznego męskiego grania. To jest pierwszy raz, kiedy przyjdzie nam zobaczyć na ekranie właśnie to piękne podsumowanie. Tegoroczne podsumowanie już na Bemowie. Ja tylko żałuję, że tak naprawdę przyjdzie nam oglądać wszystko, co dzieje się na dużej scenie, bo są tam projekty na tych mniejszych scenach, które mnie osobiście dużo bardziej fascynują. Natomiast wracając do tego, co działo się 10 lat temu na męskim graniu, no to przypominam te watahy sprzed lat.

0: I ta kompozycja powstała z potrzeby chwili. Wtedy, kiedy panowie zagrali swój jeden z pierwszych koncertów w miasteczku akademickim w Durham, prawda jest taka, że schodząc ze sceny, no nie mieli tęgich min. Tak naprawdę ten koncert był jedną wielką wpadką. Brakowało im jakiegoś utworu, który będzie szybki, który będzie porywający, który no, będzie generalnie elektryzował tłumy. No i kiedy zeszli ze sceny, dosłownie w kilka minut w garderobie, udało się napisać tę kompozycję. No, jak widać i jak słychać, no, odpowiednia chwila i odpowiednia motywacja potrafi naprawdę przenosić muzyczne góry.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie w rym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Skarok Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy ostatnie eksperymenty z AI pana Briana Maya. Posłuchamy też pana Slash'a i to w kontekście nowego Guns N' Roses. A mi też się nie chce w to wierzyć. Ale zanim to wszystko, czas na prawdziwą klasykę od Black Sabbath. To Iron Man. Michał Brykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

muzyka zespołu Kaleo powstaje w miejscu, które jest marzeniem dla wielu, no bo taką destynacją jest bez wątpienia Islandia. Zresztą panowie już od lat mieszkają w Nashville, ale gdy brakuje im inspiracji, od lat powtarzają, że wracają po prostu do swoich rodzinnych stron. To Kaleo Westerok, a propos marzeń, no to właśnie no spełniają się marzenia Grzegorza Kupczyka, który zapowiadając swoją nową płytę Aperitif, która 9 października będzie miała swoją premierę, powiedział, że no ta płyta może okazać się płytą jego marzeń, a to nie jest proste, żeby zadowolić Grzegorza Kupczyka. Przy okazji kompozycji, która za chwilę się pojawi na antenie Ski Rock, sam powiedział, że to jeden z jego ulubionych na płycie. Jest to wesoły tekst, okraszony, jak to mówi, znakomitymi aranżacjami gitarowymi, co daje poczucie zabawy i radości. I tego bez wątpienia nie brakuje na najnowszej płycie Grzegorza Kupczyka. To właśnie z niej to Party Doll.

Gdyby nie sztuczna inteligencja, to panowie z The Beatles nie dokończyliby pewnej kompozycji z panem Johnem Lennonem. No pięknie to wszystko nam wybrzmiało. Natomiast są też przeciwnicy sztucznej inteligencji, jak pan Brian May z formacji Queen, który ostatnio poprosił AI, by ta mu wygenerowała okładkę albumu The Game. No i podzielił się tą okładką i bardzo mu się ta okładka nie spodobała. Zresztą Brian napisał wprost: i to właśnie taka inteligencja ma wkrótce rządzić światem? No właśnie, jak pisze Brian May, może to właśnie moment, żeby zrozumieć, że tak naprawdę nie potrzebujemy sztucznej inteligencji. Po wrzuceniu tego zdjęcia okładki The Game napisał na Instagramie gitarzysta zespołu Queen i jednocześnie w emocjonalnym wpisie zwrócił się bezpośrednio do premiera Wielkiej Brytanii, a apelując o zatrzymanie rozwoju centrów danych sztucznej inteligencji. No bo panowie akurat znają się na tym, co zatrzymywać, a co nie do końca.

0: to nowe dźwięki od formacji Muse. Swoją drogą mocno liczę na to, że panowie z tą płytą pojawią się także na polskich koncertach. Tym bardziej, że lider tego zespołu, Matt Bellamy, zapowiadając te koncerty, powiedział, że planują zbudować statek kosmiczny i zrobić z laserami coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. No jak tak się zapowiada swoje tournée, to nic dziwnego, że czekamy na to, aż formacja Muse przypomni sobie o wizycie także w naszym kraju.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

Musicie przyznać, że w ostatnich miesiącach pan Manson nas rozpieszcza, jeśli chodzi o nowe dźwięki, czego nie można powiedzieć niestety o zespole Guns N' Roses, czyli o zespole, który raczej odświeża swoją ostatnią sesję nagraniową sprzed wielu lat, czyli sesję do płyty Chinese Democracy. Co chyba ma się zmienić, skoro w najnowszym wywiadzie pan Slash, czyli gitarzysta Guns N' Roses, powiedział, że to się na pewno wydarzy, bo ta płyta jest coraz bliżej. Powiedział, że Gunsi byli niedawno w studio i mają już sporo nowego materiału. Jednocześnie Slash przyznał, że problemem nie jest więc brak pomysłów, lecz znalezienie odpowiedniego momentu, żeby wszyscy mogli się skupić na nagrywaniu. I to jest też zmiana narracji, bo mam wrażenie, że w ostatnich raczej latach pan Slash mówił o tych problemach z kreatywnością, a nie z tym, co dzieje się wokół czasu muzyków zespołu Guns N' Roses. No nic, uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej dźwięków spod takich pięknych, uzdolnionych palców. To Sweet Child O' Mine.

0: Przestań!
1: To panowie, którzy są obecnie w fenomenalnej koncertowej formie. To Koma na antenie Eski Rock. Ta sama Koma, która ostatnio pojawiła się w Trójmieście przy okazji rokowizny. No i przy okazji także Dawid Zygmunt porozmawiał przez chwilę z Piotrem Roguckim. Na co Piotr Rogucki, zapytany o nową płytę, powiedział: mamy w planach coś nagrywać. Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego, powiedział Piotr Rogucki. Na co myślę, że nie tylko ja, ale także wszyscy fani Komy dosyć mocno na to liczą.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w Esce Rock.
3: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.
4: Esk Rock Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy najnowszego solowego utworu Brendona Flowersa. No mnie bez wątpienia kupił, ale pojawi się też niejaki Jędrzej Weiss. Ale zanim to wszystko, to oddajmy głos Ediemu i przerażającej historii sprzed lat. To Jeremy. Michał Brygopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To jest ostatnia godzina naszego wtorkowego spotkania w radarze.

To kompozycja, którą David Coverdale pisał z myślą o Tinie Turner. No pytanie, jak ona by sobie poradziła w tej kompozycji? To by dopiero było zaskakujące. To Is This Love, to Whitesnake, Westerok. To dajmy głos naszej Tinie. Co prawda, no fryzurowo tutaj jednak jest nieco inaczej. Natomiast pani Kasia, mam nadzieję, że się nie obrazi za to niesamowite porównanie. Chodzi o Kasię Nosowską, która pamiętamy, jak jeszcze kilka tygodni temu napisała w mediach społecznościowych, cytując: cały poprzedni rok, a w szczególności jego końcówka, były dla mnie bardzo trudne. I kiedy czytałem ten wpis, no to mówiąc szczerze, spodziewałem się najgorszego, a dostaliśmy najlepsze, co tak naprawdę fani Kasi Nosowskiej mogli dostać i jeszcze dostaną w tym roku. Dlatego, że przed nami tak naprawdę nie tylko zwieńczenie 30 lat solowego dokonania tego, co robiła Kasia Nosowska przy okazji tournée, które będzie miało miejsce jesienią i zimą tego roku, ale przede wszystkim dostaniemy nową płytę. Pierwsze 4 utwory już dostaliśmy, kolejne 2 partie po 4 utwory jeszcze mamy dostać. I gdybyście pytali, jak w takim razie brzmi Katarzyna Nosowska po 30 latach obecności na polskiej scenie, no to wyłania się, drodzy Państwo, z tych czeluści 3 dekad ten najnowszy jej sos chaosu. To nowa Kasia Nosowska.

No, panowie są w niesamowitej formie, co udowodnili kilka dosłownie dni temu w Łodzi przy okazji swojej 61. No właśnie, to już jest taki rok działalności, drodzy państwo, że nikt się tego nie spodziewał. Najmniej muzycy zespołu Scorpions, którzy już pamiętamy, jak kończyli swego czasu swoją działalność. My dzisiaj nie o końcu niektórych działalności, ale wręcz o początkach. Chodzi o artystę, który spokojnie mógłby się pojawić w naszym środowym, cyklicznym, z takim odpowiedniku, który nazywa się Świeża Krew. To jest artysta, który, no nie powiem, że zaczyna swoją karierę, ale można powiedzieć, że w mainstreamie pojawia się dopiero od połowy maja, wtedy kiedy świat poznał imię i nazwisko Jędrzeja Weissa. To właśnie wtedy, w połowie maja, zaprezentował swoją kompozycję w duecie z Katarzyną Nosowską. Chodzi o numer Bez oka miś. I to był ten numer, kiedy go tak naprawdę Jędrzeja i Kasię poznaliśmy w tych właśnie okolicznościach przyrody. Natomiast sam Jędrzej Weiss to jest taki artysta, który chętnie sięgał po punk rocka z lat 90. Chętnie sięga po surowy rock czy po klimaty grunge'owe. Możecie go kojarzyć z współpracy z takimi artystami jak Błażej Król, jak Waluś Kraksa Kryzys, jak Łatwo Gang, jak Daria ze Śląska czy Solar. No i tych współpracy Jędrzej ma na swoim koncie kilka. Teraz postanowił zaprezentować swój najnowszy singiel Pogubiłem części od zestawu, czyli poruszającą opowieść o bolesnym rozstaniu i utracie samego siebie w imię miłości. Panie i panowie, premierowo na antenie Eski Rock to Jędrzej i jego Pogubiłem części od zestawu.

0: I pamiętajcie, że to jest ta łagodna odsłona zespołu Nickelback. Panowie ostatnio zaskoczyli nas swoim bardzo mocno metalowym... Ja nawet, drodzy Państwo, nie wiem, jak mam nazwać to, co ostatnio panowie pokazali na singlu Rattle the Cage z udziałem Johna Five. Bo ten zwiastun płyty Everything Under the Sun, który pod koniec października, no wygląda naprawdę bardzo niesamowicie. Nie mogę się doczekać i nie sądziłem, że w ostatniej dekadzie kiedykolwiek bym powiedział, że nie mogę doczekać się nowego albumu od Nickelback.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten, no. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jak, jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
3: Ale teraz widzę, jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
3: Ale no
2: nie, nie, tak nie jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

To my z tej słonecznej Kalifornii przenosimy się do dzieciństwa pana Brendana Flowersa. I to nie znaczy, że teraz będziemy szukać muzyki ze stanu Utah, tylko raczej będziemy w okolicach muzyki z Nashville, bo taką właśnie wyjątkową trzecią solową płytę przygotował muzyk formacji The Killers, pan Brendan Flowers, przy okazji płyty Thrasher. Ja naprawdę miałem duże wątpliwości, czy w ogóle zaprezentować chociażby jeden singiel z tej płyty. Płyty, która już 21 sierpnia będzie miała swoją premierę. Ale po tym, co pan Brendan Flowers przygotował w kompozycji Tiger's Blood, to mówiąc szczerze, no ja miałem wrażenie, słuchając tych nowych dźwięków, jakbym przeniósł się do świata Bruce'a Springsteena i jeszcze połączonego z Bobem Dylanem. I to, drodzy państwo, no spowodowało to, że pomyślałem, że to jest ten moment, kiedy warto jest jednak sięgnąć po ten wyjątkowy album. 21 sierpnia na sklepowych półkach wyjątkowa solowa płyta muzyka zespołu The Killers pana Brendana Flowersa. Posłuchajcie, jak on solowo potrafi zachwycić swoją muzyką. To jego najnowszy Tiger's Blood.

0: to panowie, którzy są nadal w niesamowitej formie, co pokazali przy okazji swojego występu na Hellfeście w tym roku. Polecam bardzo serdecznie te koncerty, które można oglądać na Arte, bo tam właśnie można zaznajomić się z najnowszą formą tej kalifornijskiej legendy punk rocka z lat 90. A podpowiem, że jest ona naprawdę bardzo dobra. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnej środy wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czy na pewno w dzisiejszej audycji chodzi o konserwację, a nie konsekrację? Albo konwersację?
3: Po takim telefonie następuje konsternacja.
4: No!
3: Potem przychodzi konsultacja.
4: Dokładnie, a na koniec wieczorem jeszcze kolacja.
5: Odkąd rozmawiamy na temat konserwowania, to już dwie kliniki medycyny estetycznej zaczęły mnie obserwować na Instagramie.
4: Naprawdę?
5: Proszę was. Nie bywało, jak oni podsumowali.
4: Dobrze, dobrze.
3: Szybka relacja i za darmo ci zrobię botoxi.
4: Otóż to, drodzy państwo.
5: Myślisz, tak? Że
3: życie influencera? No słuchaj.
5: Kurczę, czekaj.
3: Coś o tym skończymy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok. W S-Rock. To był dobry rok.

Jarosław Bierajewicz, dobry wieczór, witam w audycji To był dobry rok. Zaczęliśmy od piosenki In Excess, Heaven Sent, to z ich 8. albumu Welcome to Wherever You Are. To był ich pierwszy album, który na listach przebojów, na przykład w Wielkiej Brytanii, znalazł się na pierwszym miejscu i pierwszy australijski zespół, który to pierwsze miejsce zdobył od czasów AC/DC i ich Back in Black z roku 1980. Ta płyta już nie tak dobra jak poprzednie, jak Kick czy X, ale ma też bardzo ładne piosenki, bo obok tej na przykład jest jedna z moich ulubionych In Excess, czyli Beautiful Girl. Dziś w ogóle okazja podwójna, by zagrać In Excess, bo wczoraj swoje urodziny miał jeden z braci Faris, który zespół zakładał w roku 77, Tim, Andrew i John. John najmłodszy, rocznik 61, więc wczoraj miał 65 urodziny. No i warto pamiętać, że zespół In Excess na początku nazywał się The Faris Brothers, a potem dopiero zmienili nazwę na In Excess. Pomyślałem sobie, że to znakomita okazja, by przypomnieć, jak zaczynali na debiutanckiej płycie w roku 1980. Z tej debiutanckiej płyty pochodzi tylko jeden oficjalny singiel. I to właśnie ta piosenka. Just Keep Walking. In Excess.

Get Up and Jump, Red Hot Chili Peppers, tak jak w przypadku In Excess i przed chwilą granej piosenki, także ta pochodzi z ich debiutanckiego albumu i także ta była jedynym oficjalnym singlem z płyty, która ukazywała się 10 sierpnia roku 1984. Anthony Kiedis i Flea, a także Jack Sherman i Cliff Martinez obecni na tej płycie. A gdzie byli Healey, Slovak i Jack Irons? No ponoć musieli wtedy iść sobie gdzieś, opuścić grupę przed nagraniem z powodu innych zobowiązań, zdaje się, z formacją What Is This? No, w każdym razie płyta ma już 42 lata. I jeszcze był jeden kawałek, który oficjalnie singlem nie był, choć powstał do niego teledysk, pierwszy w ich historii. Klip naprawdę pełen jaskrawych barw, no i tej ekspresji pełen, z której są znani do teraz. Może Państwo widzieli kiedyś w MTV True Men Don't Kill Coyotes.

Maldito Duende. RS del Silencio, o którym dziś już Państwu opowiadałem w czasie normalnego dyżuru między 9 a 12 z okazji urodzin Enrique Banwariga, więc wokalisty tego właśnie zespołu. Człowieka, o którym kiedyś mówiło się, że był ojcem chrzestnym rocka po hiszpańsku. Pan Enrique tak naprawdę, gdy przychodził na świat, bo dziś ma urodziny, ostatnie jest piątką z przodu, nazywał się Enrique Ortiz de Landazuri Izarduy, ale to Banbury sobie wybrał po przeczytaniu książki sztuki Oscara Wilda Bądźmy poważni na serio. To był bohater, który wymyślał sobie innego, fikcyjnego bohatera, żeby mieć pretekst do ucieczki z głowy, z miasta, no i w celu prowadzenia podwójnego życia. Muzyk potem w wywiadach przyznawał, że wybrał to imię w młodości, ponieważ idealnie odzwierciedlało jego plan na sztukę. No właśnie, Enrique Banbury. Wszystkiego najlepszego i jeszcze raz niech zabrzmi rok po hiszpańsku. Niech jeszcze raz pojawi się Héroes del Silencio. Tym razem w piosence Héroe de Legenda.

0: Dobry rok w ESC Rock.
1: Dobrze to brzmi, prawda? Po hiszpańsku. To jest audycja, to był Dobry rok. Teraz pojawi się zespół Iron Butterfly. I pojawi się wspomnienie Erika Brana, który był głównym gitarzystą klasycznego składu grupy Iron Butterfly. On zasłynął, jak i cały zespół na całym świecie, dzięki wykonaniu kultowej partii gitarowej oraz tej solówki w legendarnym, w sumie 17-minutowym utworze Inagada Davida. Swoją drogą, Państwo pamiętają, tytuł powstał przypadkowo, bo pijany wokalista Duke Ingle próbował wymówić frazę In the Garden of Eden, a pozostali członkowie zespołu zapisali to dokładnie tak, jak usłyszeli. To znaczy, że musiało być grubo. Wracając do Erika Brana, to już tych urodzin nie obchodzi, bo odchodził z tego świata w lipcu 2003 roku w wieku zaledwie 52 lat. Iron Butterfly.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. To był dobry rok. To był dobry rok.

Locomotive Breath, Jet Rotal. Już kiedyś Państwa o to pytałem, przewrotnie, czy flecista stojący na scenie na jednej nodze, występujący w zespole, którego nazwa wzięła się od imienia i nazwiska angielskiego pioniera agronomii, w tym konstruktora siewnika, ma szansę stać się legendą rocka? Jak najbardziej. Lider Jet Rotal zdecydował się na ten nietypowy, przyznajmy, jak na gatunek, instrument po tym, jak pierwszy raz usłyszał Erika Claptona i doszedł do wniosku, że on takiej perfekcji na gitarze nigdy nie osiągnie i że da sobie z nią spokój. No i wtedy przerzucił się na flet poprzeczny. Mówi o nim, że nie jest najlepszym flecistą na świecie, ale prawdopodobnie najgłośniejszym. No i cieszył się wiele lat temu, że przetrwał pierwsze chwile krytyki, z jaką się spotykał, gdy występował z tak niezwykłym instrumentem. No i po latach może mówić z dumą, że wyróżnia go to z tłumu innych kapel. I nadal, to jest ciekawa rzecz, mimo leciwego wieku próbuje stawać na bociana na koncertach. Leciwego, bo wczoraj miał ostatnie urodziny z siódemką z przodu. I to niech zabrzmi jeszcze raz, Jet Rotal z najsłynniejszej płyty. Tytułowe nagranie Aqualung.

0: Dobry rok w ESC Rock.
1: Aqualung, tytułowy nagranie z czwartej płyty Jethro Tull wydanej w roku 71, za którą nie dostali nagrody Grammy, ale dostali ją później, w roku 89. Pamiętają Państwo rozdanie w lutym? Te 37 lat temu. Wtedy po raz pierwszy w historii postanowiono nagrodzić muzykę ciężką, wprowadzając kategorię najlepsze wykonanie hard rock metal, wokalne lub instrumentalne. No i faworytem była wtedy Metallica po wydaniu dobrej, albo nawet i znakomitej płyty Justice for All. No i wtedy, ku zaskoczeniu wszystkich, statuetkę zdobyli oni. Jethro Tull za album Crest of a Nave. Reakcją publiczności już na rozdaniu były gwizdy i buczenie. Sam zespół nie przybył na to rozdanie nagród, bo byli tak pewni przegranej, jak to muzycy, którzy mają w repertuarze flet poprzeczny w kategorii przeznaczonej dla muzyki metalowej, stwierdzili, szans większych nie mają. Potem, kiedy już to Grammy dostali, wytwórnia zespołu opublikowała dość żartobliwą, przyznajmy, reklamę w magazynie Billboard ze zdaniem: flet to instrument z ciężkiego metalu. A jak brzmiał Jethro Tull w roku 89? No to zagrajmy sobie z tej płyty, która zdobyła nagrodę Grammy. Budapest.

0: Dobry rok w SC Rock.
1: Z płyty Crest of a Nave, Budapest, Jethro Tull. Mówiono o nich wtedy, że to już jest zupełnie inny zespół, że wtedy grają jak Dire Straits. I coś przyznaje i jest na rzeczy. A skoro wspomnieliśmy już zespół Marka Knopflera, no to wspomnijmy też człowieka, który zespół zakładał i który potem zespół definitywnie rozwiązywał. Mark Knopfler będzie miał bowiem jutro urodziny. Ten brytyjski kompozytor i wokalista będzie mieć już 77 urodziny. Zagramy sobie z tej okazji coś z mniej oczywistego albumu, zarazem ostatniego, który nagrali w roku 91. On Every Street. Płyta znakomita, choć pewnie niedoceniona w zestawieniu z tymi wcześniejszymi. Tytułowe nagranie dziś na koniec audycji to był Dobry Rok, Dire Straits. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.
2: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: był dobry rok w Esce Rock. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

Эскорок.